Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
2: Sponsorem programu jest Norimpex, sklep z zabawkami. Norimpex.pl.
3: Na razie jeszcze ciemno, ulice puste, choć kierowcy budzą się powoli do życia, niektórzy jeszcze tak ospale, a niektórzy od razu rura do przodu. Uważajmy dzisiaj na drogach. Dziś wtorek, 20 stopni, cieplutko będzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli, Plac Wyzwolenia 7.
2: Sponsorem programu jest importer zabawek Norimpex. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Zielona Góra, Zjednoczenia 102. Norimpex.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Kraków i nocny pożar w szpitalu Rydygiera. Ogień pojawił się na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, w tym pacjenci i personel, podtruło się dymem. Trafili na SOR. Pożar został ugaszony po godzinie pierwszej. Gol z karnego odebrał Polakom szansę na punkty. Biało-czerwoni przegrali 0-1 z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Decydująca bramka padła w 84 minucie meczu. Spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
5: Polacy mieli lepsze sytuacje, odrywali na zdobycie gola w pierwszej połowie. Drugą to jednak Bośniacy rozpoczęli od nieuznanej z powodu spalonego bramki, a biało-czerwoni nie stwarzali już sobie tak dobrych okazji. W końcu pod koniec drugiej połowy Bednarek sfaulował jednego z rywali we własnym polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą jedynie bronili się przed spadkiem do dywizji C.
4: W równolegle rozegranym meczu Szwecja na wyjeździe pokonała Rumunię 1-0 i to Skandynawowie są liderem naszej grupy. Rowerowa rewolucja na polskich drogach. Do końca roku w życie mają wejść zmiany dotyczące niepełnoletnich na drogach. Karta rowerowa będzie obowiązywać tylko do 14 roku życia. Będzie można ją też wyrobić rok wcześniej.
0: SK Zielona Góra News.
3: Krystian Machalica. Zielonogórska Rada Seniorów przedstawi radnym pomysł, by na zielonogórskim deptaku nie mogły poruszać się rowery i hulajnogi, mówi Małgorzata Barska, przewodnicząca Rady.
6: Seniorzy zgłaszają to od dłuższego czasu, że czują się niebezpiecznie, że chcieliby, żeby deptak był przywrócony z powrotem dla ruchu pieszego.
3: Nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki w Lubuskim przedłużony. Nadal brakuje około 50 osób.
7: Jankes!
8: Kama!
7: I Wiktor!
8: Wiktor!
7: W Radiu SK!
9: No mistrzu, witamy po urlopie, jaki pięknie opalony!
10: No, pod zegarkiem tylko widać, że trochę tutaj się białego zebrało.
9: A powiedz mi, czy Ola w końcu ma pierścionek na ręku, czy nie?
10: Nie ma.
9: Aha, czyli nadal odkładamy.
10: Zawiedzione nadzieje?
9: No troszeczkę u nas tak, i co więcej u naszych słuchaczy również, bo się cały czas o to pytają. Ale w związku z tym, że Wiktor po raz kolejny nie oświadczył się swojej dziewczynie, oświadczcie, co wy odkładacie na później. No ale powiedz, że chociaż pierścionek już masz kupiony.
10: Na razie zastanawiam się, czy trafię dobrze z rozmiarem.

0: Dobrze, Kama, że mu powiedziałaś. Ja pirałem kawkę, to pięknie brzmiało. Kawka się leje, słuchacze łapią się za głowę. Wiktorek szczęśliwy.
1: Nigdy nie mogę już wyjeżdżać na żaden urlop, bo zawsze po powrocie jest to samo pytanie. Czy wyciągnąłeś pierścionek? Czy już się oświadczyłeś? Czy już to zrobiłeś?
2: Może po prostu zrób to w końcu.
1: No właśnie.
2: Taki szalony
1: pomysł możliwy.
0: Może już polubił to pytanie po prostu i teraz tak się cały czas ciągnie, no.
1: To jest takie święto przechodnie. Te oświadczyny, których cały czas nie ma z mojej strony, ja to odkładam, co wy odkładacie. Halo, dzień dobry.
3: Ja w instrukcji dla Wiktora podpowiem, że ja zaiwaniłem jeden z pierścionków, który moja narzeczona wtedy już nosiła, teraz już na szczęście żona.
1: Recycling.
3: Ja się nie bałem oświadczyć. Natomiast odpowiadając na pytanie, co odkładam na potem, codziennie rano wstawanie. Przynajmniej o godzinę.
0: To też klasyka oczywiście. To się może kiedyś też źle skończyć, no to odkładanie takiego o godzinkę dłużej. Kiedyś się szef wkurzy, w końcu powie, no nie, dziękujemy panu bardzo.
2: No to w takim razie dajcie znać, co odkładacie na święte nigdy.
4: Ja oświadczam, że cały czas odkładam poszukiwania partnerki.
0: Każdy ma swoją orientację, no proszę pana, dobrze.
1: 664, 402, 302.
0: Zdziwiłeś, ty też masz swoją. Może Wiktor też ma swoją orientację na ten temat.
2: Single.
0: Tak.
1: Muzyczny.

0: nas zawsze zalia kwadrans po godzinie 6.
1: Poranne brasowanie.
2: Jadziu, kochana, witamy cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Na początek, czy ty wiesz, że Wiktor nadal się nie oświadczył o Likot?
3: Ciągle.
2: Skandal.
1: Na co on czeka?
2: No właśnie!
3: Aż pogoda się
4: oświadczy.
1: Pogoda była zła. Może się oświadczy?
3: Nie, ja chcę to przy ładnej pogodzie zrobić, więc kolejne okno pogodowe w kwietniu.
5: Czy ty chciałabyś też coś oświadczyć, droga Jadziu? Jest coś takiego? Tak, króciutko, z rana, po 6.
1: Nie.
5: Dziękujemy
1: nic
5: bardzo.
1: Nic nie oświadczam.
5: No, no powiedz,
1: co powinien być oświadczyć mogę, co?
3: Co ty chcesz o 6.15?
1: No? Żebym oświadczała albo poświadczała.
2: Cokolwiek. No to słuchajcie, Danuta Martyniuk oświadczyła, że zamienia disco polo na walkę o przetrwanie.
3: Tak.
2: Bo pani żona Zenka Martyniuka ma wystąpić w nowej edycji. Poproszę o werble. Królowej przetrwania!
5: Ona jest też królową?
2: No jeszcze nie jest królową, ale ma szansę zostać, no.
3: Jezus. Tak, zamiast wygodnego życia w dżungli, wygodnego życia tam w tym lepszym domu, czekają ją wyzwania, jedzenie robaków, taplanie się w błocie
2: i walka
3: i
2: z innymi celebrytkami przede wszystkim.
5: Okej, okay. No. Królowe przetrwania, super! Nie będę oglądał. A co tam, no?
1: Dlaczego nie będziesz oglądał?
5: Jakoś tak, nie, to nie moje, nie? Nie mam czasu.
1: Z Danielem zresztą sobie daje radę, to i z celebrytkami da sobie radę.
2: Raczej.
6: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Ty naszą też królową jesteś, wiesz, Jadziu?
1: Dziękuję.
3: No, proszę bardzo.
5: Królowa porannego przetrwania.
1: Przespania chyba.
2: Przespania.
3: Dobra, jutro na pewno z rana będziemy po raz kolejny prasować prasę i internet.

0: Jadą o poranku Gipsy opał 24 po 6.
1: Jedziemy oczywiście. Niektórzy już palą a propos opału. No dobra, proszę tylko tym, co można palić.
2: Oczywiście, że tak. Ale a propos spalania, ile ma spalanie twoje auto?
1: No w okolicach 9-10 litrów.
2: No i jeszcze do niedawna tankowanie bolało bardziej niż teraz. I o tym, jakie są w tym momencie, uwaga, maksymalne ceny paliw, będzie mówiła Paula za momencik u nas w newsach.

0: Reklama. Kupujesz mieszkanie, a przez rok raty kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: Masz na oku mieszkanie na osiedlu Tkacka w Sulechowie? Teraz możesz je zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Od 12 do 16 października dni otwarte osiedla Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Tylko w tym terminie wyjątkowo będziesz mógł wejść na parter budowy i zobaczyć mieszkanie od środka. Na miejscu spotkasz naszych handlowców, poznasz ofertę i otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania. Osiedle Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Od 12 do 16 października. Agrobex.pl.
5: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał Neue Klasse na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
6: BMW. Radość z jazdy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Na razie Zielona Góra jest jeszcze pusta, ulice powoli zapełniają się samochodami w miarę bezproblemowo i punktualnie powinniśmy dotrzeć gdziekolwiek jedziemy. 8 stopni póki co.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę. To na przejściu dla pieszych w Łodzi.
16: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
15: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Kierowca trafił do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby. Jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79, a za diesla 7,82.
17: SK Sport News.
15: Zasłużyliśmy na lepszy wynik, mówił po meczu selekcjoner Jan Urban. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Po 4 meczach Ligi Narodów biało-czerwoni mają 4 punkty. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego.
18: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję.
15: Mówił selekcjoner Jan Urban, a w drugim meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0. Do Skandynawów tracimy już 6 punktów, a do Bośni 4.
19: Jankes,
20: no dobrze, 6.31. Fajnie, karny niezaliczony i ta bramka, jeśli chodzi o naszego trenera.
21: Czyli tak? Oświadczamy, że mamy kiepską reprezentację?
20: Nie, oświadczamy, że było wczoraj 0-0 i nie jest najgorzej.
22: Czyli zmieniliśmy temat z moich oświadczeń na sport. Bardzo dobrze.
21: Ależ nie ma problemu, możemy oczywiście przypomnieć wszystkim słuchaczom, że Wiktor Brzozowski po raz kolejny nie oświadczył się o Likot. W związku z tym oświadczcie, co wy przekładacie.
0: Cześć Jaska, ja w przeciwieństwie odkładam chyba bycie żoną, ponieważ pierścionek już był dwa razy został oddany, ale kto wie, może do 3 razy sztuki.
22: No ale po co zmieniać, jak jest dobrze? Tak po głosie to była Ola?

0: Właśnie to powinni płacić, a nie płakać.
1: Możemy płakać, płacić.
2: Na co tylko chcesz.
0: Albo za pizzę.
2: Dalej ten temat ciągniesz. Zobaczysz, za chwilę ktoś się odezwie w sprawie odkładania innych rzeczy na później. 23 minutki do
0: ważne,
2: godziny 7.
0: Przyszła teściowa nie odezwała.
1: A propos pizzy, bo przed chwilą Kama o tym wspomniała. Miałem znajomych, którzy zorganizowali ślub, tak? Wcześniej były oświadczyny i zamiast wielkiej imprezy zaprosili wszystkich na pizzę po wyjściu z Urzędu Stanu Cywilnego.
0: Pizza z kebabem, czy nie?
1: Pizza z książulem, słuchajcie.
2: Rzeczywiście, polski internet, nie tylko polski internet pizzami stoi. Najpierw była, no ostatnio była, tak, pizza z kebabem od Heizera. Teraz tematem numer jeden jest pizza książula. Trąbią o tym na lewo i prawo, wszędzie, gazety, internety, właśnie wchodzi do sieci sklepów, tych zielonych oczywiście.
0: Książulo to jest taki youtuber, który generalnie zyskał sławę chodząc i testując różnego rodzaju rzeczy.
1: I jak mu smakowało, to kebaby dawał muala.
2: Ale taką naklejkę,
1: ja
2: tak?
1: Ja pamiętam,
2: taką
1: swojego czasu był odcinek, gdzie oni testowali mrożone pizze i mówili, że to nie za
2: nie
1: dobre.
2: Bardzo.
1: Nie.
2: A teraz z tym wchodzi.
1: Tak.
0: No cóż, no. Jedni mówią, że się sprzedał, a inni mówią, że zarobi.
2: No dobrze. Czas na zemstę! Tak mi się wydaje. Czas na zemstę! Proszę, panie i panowie.
1: Właściciele tych knajp, które słabo ocenił, podobno już kupują aparaty i kamery i będą kręcić swoje recenzje tego placka.
3: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: I zamiast mła będzie
3: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?

0: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
9: I po reklamie.

0: Tak, 12 do 7.
1: Lilia,
2: Eska,
0: ale piękne imię. Które to urodziny, Lilia? Cześć, dzień dobry.
3: 47.
0: I bardzo dobrze. Pracujesz w PKP, Polskie Koleje Państwowe. No to powtarzaj po nas, dobrze? Uważaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
0: Przepraszam.
3: Za.
0: Wszystkie.
3: Spóźnienia. Spóźnienia to nie ja.
0: No nie. Nie dojechała do końca.
4: Lilia, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, cudownych urodzin. Dojechałaś bez spóźnienia na tę urodzinę. Tylko tak się zastanawiamy, kto napisał nam to zgłoszenie.
5: To jest tak zwana tajemnicza współpracowniczka albo współpracownik od ciebie z roboty.
4: Znacie się od paru lat, do tej pory tylko służbowo.
0: Aha. To pewnie jakiś drużnik.
4: 25 września ta osoba odwiedziła cię osobiście przy okazji pobytu w Warszawie. I podobno na niczyj widok się tak nie cieszyłaś.
5: To dawaj, kto to jest? Bądź teraz swoim urodzinowym detektywem.
3: Już wiem. To jest Justyna. Justyna to jest szalona. Jestem bardziej szalona niż ja.
4: To niemożliwe.
0: Justynka cudnie się odezwała do nas. No i proszę później Justynkę ładnie przytulić swoim szlabanem, dobra? Dwa szlabany. Dwie ręce.
5: Proszę nie wyłamywać Justynie rogatek.
4: No, kochana, dostajesz 100 od nas.

0: Widzisz?
1: Widzę.
0: No, a miałeś powiedzieć, że nie widzisz.
1: A, nie widzę.
0: No, widzisz.
1: Nie, może ja w końcu widzę, czy ja nie widzę, bo już się zgubiłem.
0: No to widzisz, zależy, czy jesteś w tym momencie na drodze, czy nie, bo o gigantycznych mgłach w całym kraju za momencik u nas w newsach.
2: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor.
3: Radio SK.
2: Radio SK.
4: Reklama.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami.

0: marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Nowej Soli.
8: Sponsorem programu jest Norimpex, sklep z zabawkami. Norimpex.pl.
9: Cały czas 8 stopni na termometrach, ale niebawem temperatura zacznie szybko rosnąć. Jeszcze przed południem będziemy mieli 16, 17, a dziś maksymalnie 20 stopni. Trochę chmur, ale raczej słonecznie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
10: Sponsorem programu jest importer zabawek Norimpex. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Zielona Góra, Zjednoczenia 102. Norimpex.pl.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Jest 7:00, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dramatyczna noc w krakowskim szpitalu Rydygiera. Tuż po północy na jednym z oddziałów wybuchł pożar. Strażacy musieli pilnie ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
12: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
11: Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru. Do tragedii doszło podczas nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił 50-latka, który przechodził przez pasy z psem na smyczy. Mężczyzna zginął na miejscu.
13: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
11: Informuje Justyna Ratajmy Kietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. I jeszcze ostrzeżenie IMGW dla kierowców. Na południu Polski do godziny 9 mogą występować gęste mgły. Miejscami widoczność spada nawet poniżej 200 metrów.
14: SK Zielona Góra News.
9: Krystian Machalica. Ruszył przetarg na Mosir. Stadion przy ulicy Solechowskiej będzie całkowicie przemieniony, mówi prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.
15: Stadion lekkoatletyczny z funkcją również piłkarską, czyli podgrzewaną murawą oraz infrastrukturą dla piłkarzy. Pełna infrastruktura dla lekkoatletów.
9: Tymczasem zmiany na Orliku przy francuskiej. Wymiana sztucznej trawy, nowe oświetlenie. Zakończyła się kompleksowa modernizacja tego obiektu.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: W Radiu SK.
18: Dwie minutki po godzinie 7. Dzisiaj pytamy o odkładanie różnych rzeczy na później.
19: Co odkładacie?
20: Na przykład włożenie pierścionka na palec.
18: Oj, tam przestań się czepiać.
19: Myślisz sobie, że jak sam z siebie będziesz się śmiał, to my nie będziemy i my przestaniemy? Nieprawda!
21: Dzień dobry. Ja tak sobie pomyślałem, że ja mogę odkładać. Ja odkładam w sumie odkładanie pieniędzy na potem. I to jest chyba mój problem, bo gdybym nie odkładał odkładania pieniędzy, to pewnie byłbym już milionerem.
19: Ja mam taką teorię spiskową, że te panie, które w sklepie proszą, że grosika oddam później, to one są milionerkami.

0: Przepraszam bardzo, to już?
1: To już,
2: niestety trzeba pracować.
0: 8 minut po godzinie 7 Radio SK we wtorek, 6 października. Dostaliście? Wiktor, bo ty jesteś... O!
2: Jankes, bo ty też jesteś.
0: Ja też jestem. Ja jestem z województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski.
2: Do czego doszło? Do wielkiej, ogromnej pomyłki na skalę całego kraju. Otóż wczoraj wieczorem 5 października alert RCB, mówiący o tym, że zagrożenie na niebie się pojawiło. Zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego... został wysłany do województwa lubuskiego.
0: Czyli nastąpiła tak zwana pomyłka, tak?
2: Tak, to...
1: Lulu!
3: Ojego, błagam cię, czepiacie się naprawdę. No tak to jest, jak ci się ręka po weekendzie trzęsie, a lubuskie, lubelskie wyświetlają się obok siebie.
2: Ej, lubelskie, ale wy w ogóle potem dostaliście to swoje, czy w ogóle?

0: Zabieramy się za siódme, wygrywa, a regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No a skoro siódme wygrywa, to 7 stówek do wygrania właśnie, które wydawać potem będzie można, tylko najpierw 664 402 302, linia numer 1, linia numer 2, no i 2 minuty na to, żeby rozparcelować te 7 pytań, rozłożyć je na łopatki. Kto
0: i trzymać
3: pierwszy?
0: Telefon przy uchu.
3: Dzień dobry.
4: No mam wszystko, tak.
3: No mam. Co wy chcecie ode mnie? Przecież ja wiem, jak się bawić.
0: Przecież cię nie słychać. Dobra, jedziemy.
5: Róbmy to.
3: Pierwsza.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Co to są partytury? A. Oho. Tury party. B. Te takie nuty, które pisze kompozytor. C. Tury w sporcie.
4: B.
5: B. Zaliczone oczywiście. Lećmy dalej.
3: Drugie. A znasz przepis na kogel mogel?
4: To jajko i cukier.
3: To nie jest dobra odpowiedź. Pytaliśmy się, czy znasz, tak lub nie, a nie jaki jest przepis, no.
4: Ale ja podałem przepis, to wygrałem.
3: Niestety.
5: Tak lub nie znasz, czy nie znasz, no. Nie pytamy o więcej, nie, to jest minimum.
4: To jest nieuczciwe, to jest skandal.
0: Ja się z tobą absolutnie zgadzam.
5: Ja też, tym bardziej, to odbierzmy kolejny telefon.
3: Halo, dzień dobry.
5: My się zawsze zgadzamy z naszymi słuchaczami. Dzień dobry, halo, tu Eska. Jesteś? Halo, dzień dobry.
0: Halo.
4: Halo.
6: No, dzień dobry. To się mówi.
0: To już trzecie pytanie. Co szybciej znika w piątek po 17? Wypłata czy chęci do życia?
4: Wypłata.
5: Zgadza się. Lećmy dalej.
3: Jedna osoba, której w Polsce chce się żyć.
5: Uwaga, jakie warzywo wyciągasz, jeśli nie chcesz komuś czegoś potwierdzić? To jest zabawa, no.
0: Buraka. Pomidor. Odbieramy dalej telefony, to już jeszcze tylko trzy pytanka zostały. Dzień dobry.
3: 30 sekund.
5: To by pomyślał o pomidorze z samego rana, wszyscy myślą o kawie. Halo, cześć, lećmy dalej.
0: Jeśli na odlot ściśle tajny zabierzemy filatelistę, to z czym wróci do Polski?
4: Nie mam bladego pojęcia.
0: Ze znaczkiem. Ostatnie dwa pytania, dzień dobry.
5: Ja
0: dzień
5: byłem dobry. Małym filatelistą.
3: Dzień dobry, czy dzisiaj jest dobrze, czy źle?
4: Bardzo dobrze.
3: Zaliczone i uwaga, siódme ostatnie.
0: Dzisiaj jest dzień borsuka, widzisz ładną borsuczkę. Zagadaj do niej po borsuczemu.
3: Niezła świra z tego borsuka.
5: Było dobrze. Ja się czuję poderwany. Do informacji, żeby wykrzyczeć oczywiście na lewo i prawo w całym, na całym świecie, że wygrywasz. Brawo.
0: 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl.
4: Super, dziękuję.
0: No to chodźmy zaborsuczyć.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Kama.
0: No.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć?

0: Zdykam się, że odłożyłaś kolejny kubek kawy na trochę później, tak? Po newsach?
1: Tak. Jeśli się pytasz, czy możesz go umyć, tak, możesz.
2: Jak dobrze, że jeszcze zeszliśmy z tematu moich oświadczeń, które ja odkładam na później.
0: A jak dobrze, że co chwilę nam o tym przypominasz, żebyśmy nie zapomnieli.
2: Dajcie znać, co wy odkładacie ciągle na później. Jankes.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optik w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optik. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Halloween? Ty ogarniasz przebranie? Resztę ogarnia Hades. Sobota, 31 października, Zielona Góra. Bufet, słodki stół, dwóch DJ-ów do trzeciej, konkurs przebrań. Bilet 129 zł, tylko do 11 października, potem cena rośnie. Bilety park79.pl/Halloween.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Zwiększa się ruch na ulicach Zielonej Góry, nieco więcej samochodów może być w okolicy 1 maja, Kożuchowskiej, również Chopina. Dziś maksymalnie 20 stopni, trochę chmur, ale raczej będzie dużo słońca.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie podejrzenia dżumy w Rosji. Donald Trump zaoferował pomoc. Przypomnijmy, w Irkucku zmarła pracownica Instytutu Zwalczającego Dżumę. Prawie 200 osób objęto obserwacją. WHO ocenia, że zagrożenie dla ludności jest bardzo niskie. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. Kapitan Tadeusz Lutank, pseudonim Pancerz, miał 109 lat. W 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
12: SK Sport News.
11: Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0-1 w Lidze Narodów. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego po faulu Jana Bednarka. W listopadzie Polacy zagrają z Rumunią i Szwecją. Przegrali też Polacy do 21 lat. Biało-czerwoni ulegli Włochom 2-6 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nadal mają jeszcze jednak szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszego spotkania.
13: Jankes, Kama.
14: I Wiktor.
15: W Radiu RTSK.
16: 31 minut po godzinie 7. No jeżeli macie zaplanowaną pracę na 8, to ja bym nie przekładał wyjścia z domu. To jest ostatni moment, tak żeby zdążyć do roboty.
17: No chyba, że macie 1,5 godziny do pracy, to sorry, ale już jesteście spóźnieni. Odkładajcie nagrywki na eskowego Messengera.
18: Cześć Eska, ja wiecznie odkładam na później odchudzanie. Zaczynam zawsze wtedy, kiedy porządnie się najem. Pozdrawiam was wszystkich.
16: No to smacznego!

0: Startup.
1: 23 minuty, będzie z nami godzina 8. Co startup?
0: No to jest Startup Company, to jest pieśń do wstawania.
2: Dobra,
0: ale nie wpasowali się w poranek.
2: My w tym momencie zapraszamy wszystkich słuchaczy na grilla. Zapraszamy również Wiktora, bo to jego grillujemy z racji tego, że wrócił z pięknego, romantycznego wypadu we dwoje i nadal się nie oświadczył.
0: Znowu się nie udało, no
1: ale
0: patrzcie.
1: Może nie było to miejsce.
0: Tak, pogoda była brzydka, ja chcę się oświadczyć przy łacznej.
1: Ale mi się przypomniało, że ja kiedyś też, to było w Tajlandii, się chciałem oświadczyć. Wchodziliśmy taką ogromną górę i było na górze tak brzydko, że nie no, że odwołałem tę sytuację.
0: No.
1: Naprawdę.
0: Dobrze,
1: to dobrze.
2: Ale się
1: później udało.
2: Ja tylko dodam, że Jankes oświadczał się 13 razy.
1: Tak, ale to był taki happening, taki w ogóle
0: jak mówi Jankesowe przysłowie, do 13 razy sztuka.
1: No, właśnie.
2: No to sprawdzamy, co wy odkładacie na później, halo?
3: Odkładaj dalej te zaręczyny, odkładaj. Aż się obudzisz, to znajdzie się taki, który oświadczy jej się szybciej.
2: Tak, ty jest.
1: Gadne to było do Wiktora.
2: Tak.
0: Najważniejsza jest pewność siebie, że nikt inny nie będzie dla niej atrakcyjniejszy niż ja.
4: Wiktorku, i tak trzymaj, nic nie zmieni, bo nie wiem jak to się dzieje, ale kobiety niestety po ślubie, po podpisaniu, przepraszam, papierku, no co się dzieje z głowami. Także lepiej nie kombinować. Jak jest dobrze, to niech jest dobrze.
0: To rozumiem, były złote rady wujka Staszka.
1: No, wujek, Staszek, no.
2: Dobra rada, wujku, świetna rada.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Masz na oku mieszkanie na osiedlu Tkacka w Sulechowie? Teraz możesz je zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Od 12 do 16 października dni otwarte osiedla Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Tylko w tym terminie wyjątkowo będziesz mógł wejść na parter budowy i zobaczyć mieszkanie od środka. Na miejscu spotkasz naszych handlowców, poznasz ofertę i otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania. Osiedle Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Od 12 do 16 października. Agrobex.pl.
13: I po reklamie.

0: 13 minut i będzie za godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. Tutaj alert RCB. Mosel się zbliża.
1: Co więcej, będzie miał problemy z samolotem, bo czasami, Janki, potwierdzisz, zdarza się tak, że samolot ląduje w zupełnie innym mieście, niż miał wylądować.
2: No to startujemy.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: To pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
4: Tak jest.
5: Kłaniam się od tłuszczonej pana po tej stronie dział odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu 5.50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8. Z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała. Czy Bali, czy Neapol?
4: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
5: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
4: Tak.
5: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10, ponieważ tam chyba mają jakiś protest, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby odtransportować, to albo Neapol, albo Bari.
4: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
5: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia. Później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
4: Aha, dobrze. No to Bari, tak.
5: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
4: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
5: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy. No czy odwrotnie zrobić?
4: W sensie nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol, no nam bardzo nie pasuje, bo Neapol jest już kawałek.
5: No tak, tylko że, proszę pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10, aż otworzą lotnisko, to to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić. Dlatego podstawiane są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
4: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
5: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
4: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić dotyczący tego transportu?
5: No to koniecznie do Aleksandry.
6: Cześć Aleksandra, jesteś kręcona w Radiu SK.
4: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujące przed tym wyjazdem, że...
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: że Wiktor jeszcze nie wybrał Oli Kot na swoją żonę.
1: Ach, i za chwilę będzie o wyborach, panie i panowie. Gdzie? Oczywiście w tym wyjątkowym mieście. O!
0: Rzeszów? Poznań.
1: W Lublinie też mają bardzo ładny hejno. Byłem teraz w weekend, bardzo ładnie grają.
0: Kraków, a to Kraków, nie było.
1: Rzeczywiście, no.
2: Ja w Krakowie jak jestem, to zawsze wybieram sukiennicę. I pamiętajcie, im sukiennica krótsza, tym lepsza.
3: Wujku!
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinno?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Naprawia, Autoglas wymienia.
16: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: To będzie ostatnia reklama.
8: Weź losę w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o milion złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych.

0: Vision Optyk w Nowej Soli.
1: Sponsorem programu jest Norimpex, sklep z zabawkami. Norimpex.pl.
2: Zapełniają się ulice Zielonej Góry samochodami, sporo aut, między innymi w okolicy Podgórnej, również w drodze na Dżonków tych pojazdów może być sporo. Wyszyńskiego zacisze, no trzeba mieć cierpliwość.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli, Plac Wyzwolenia 7.
1: Sponsorem programu jest importer zabawek Norimpex. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Zielona Góra, Zjednoczenia 102. Norimpex.pl.
3: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
4: Jest 8, Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Są zarzuty dla kierowcy autobusu, który w lipcu staranował kilkanaście aut w Warszawie. W wypadku rannych zostało 6 osób. Kierowca twierdził, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Biegli ustalili jednak, że hamulce i układ kierowniczy były sprawne.
5: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
4: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować słowa o Łukaszu Gibale. Sąd uznał, że jej wypowiedź o tym, że Gibała w większości wstrzymywał się od głosu podczas sesji rady, była nieprawdziwa. To druga rozprawa w trybie wyborczym. W piątek sąd uznał, że nieprawdziwe są słowa Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa już w najbliższą niedzielę. Niezwykła kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy Świętego Jana. Jej okładkę zaprojektował Salvador Dali. Wykonano ją głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.
3: SK Zielona Góra News.
2: Krystian Machalica. Pomyliły im się województwa. Rząd przeprasza. Alert RCB o poderwaniu polskich myśliwców. Zamiast do województwa lubelskiego trafił do lubuskiego.
6: Ktoś tam poszedł za daleko, tak się wyrażę, bo tam ciągle były jakieś kłopoty z tymi alertami, tak. Nie? No to poszli na całość.
7: Takie alerty jak przeciwpogodowe czy tego to dostaję, ale wczoraj nic nie dostałam.
2: Utrudnienie na minirondzie w Raculi. Zrywana jest nawierzchnia, więc trzeba liczyć się z objazdami.
8: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
9: No i co, robimy to dalej z wami oczywiście we wtorek, 2 minutki po godzinie 8.
10: No gotujemy, bo miłeś.
9: Robimy takie poranne ciasto, ono się nazywa przekładaniec i przekładamy różne sprawy na później.
10: No, kto przekłada, ten przekłada. Wiktor przekłada oświadczyny po raz kolejny. Ile razy to można w ogóle zrobić, no?
11: Co odkładamy na potem? Pranie, sprzątanie i ćwiczenia na tej bieżni, która miała służyć do ćwiczeń, a służy do odkładania prania.
9: Ja też, wiecie co, czego nie odkładam?
10: No.
9: Na później?
10: No.
9: Nie odkładam swoich ubrań tam, gdzie trzeba. Może to chciałem powiedzieć. Moja żona jest fanką tego. Kto odkłada ubrania na miejsca, niech rzuci kamieniem. Kama rzuciła. So my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Polsko, czy jesteś ready na ten wtorek? 9 minut po godzinie 8 i zaczynamy nowy dzień. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Im jestem starsza, tym bardziej doceniam wszelkiego rodzaju polskie powiedzenia. I na przykład jest takie powiedzenie: za mundurem panny sznurem.
2: Tak, i doceniasz to coraz bardziej.
0: Tak, bo teraz jest nowe powiedzenie: za nowym mundurem panny sznurem.
2: Jest, to prawda. Będą i nawet już są zamawiane nowe mundury dla polskich żołnierzy. Brawo!
1: Po ponad 3 dekadach Wojsko Polskie zmienia. I od teraz będzie obowiązywał nowy krój i nowy wzór maskowania.
0: To teraz pytanie konkretnie, przepraszam, bo dla mnie te mundury wojskowe zawsze są takie same. Co się zmieni konkretnie?
2: Ja wiem! Mogę ja?
1: Tak.
2: Słuchajcie, wcześniej były takie morociapy, prawda?
1: Tak. No tak. Tak.
2: Teraz będą morociapy, ale trochę inne.
1: Koszt takiego jednego munduru to 10 000 zł.
0: To ubierzemy 40 wojskowych i starczy.

0: My bez końca zapraszamy Was na odlot ściśle tajny.
1: Nie no, gdzieś tam końcówka samolotu jest, spokojnie, miejsca są ograniczone.
0: I jak zawsze wszyscy siedzimy na końcu, bo na końcu jest najlepiej.
2: Przynajmniej tak było ostatnio i my odpaliliśmy oklaski po wylądowaniu. To było wspaniałe, bo podłapała, cała reszta podłapała, było
1: trochę
2: cudownie.
1: Dziwnie się na nas patrzyli z przodu samolotu, ale kto by się tym przejmował? No,
0: oczywiście, że tak, słuchajcie, zabieramy Was nie wiadomo dokąd. My również nie wiemy dokąd mamy lecieć, ale ostatni weekend października będzie należał do nas. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej eskowej ekipy, to oczywiście pobierzcie apkę Radia Eska i tam się można zgłosić. Tak jak to wczoraj zrobiła Kama, która wygrała razem z Pauliną. Przekonały Bogaja, bo ciebie, Wiktor, nie było. Wiesz, czym przekonały Bogaja?
1: No pewnie zdjęciem.
0: Jesteśmy niegrzecznymi turystkami.
2: Czyli ten temat został wyczerpany. Proszę już tego tematu, bo sporo nie był taki wysyp. No. My też.
1: To dla mam uwagi kogoś grzecznego chyba trzeba. No.
0: Tak. I ci to dostała.
1: Nie ma takich.
2: Nie, chcemy tylko i wyłącznie niegrzecznych, ale oczywiście w granicach rozsądku, żebyśmy nie musieli za szybko wracać.
0: Rozsądku?
1: Nie znam tego.
0: Słuchajcie, wczoraj poszła już pierwsza podpowiedź, mianowicie w pierwszej podpowiedzi była informacja, że tam się kończy królewska legenda. Nie mam pojęcia, ja myślę o piłce nożnej, na której się kompletnie nie znam, więc nadal nie wiem.
2: Może Madryt, Real Madryt.
0: Może.
1: Ja z kolei studiuję od wczoraj książki historyczne i patrzę, gdzie rzeczywiście, w jakim kraju król jeszcze do niedawna rządził.
2: Okej.
0: Albo królowa, pamiętaj o tym. No to jeszcze w takim razie sprawdźmy kolejną podpowiedź na dzisiaj.
3: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
4: Aha.
0: Aha! Czyli mamy hotel, który ma przynajmniej 10 pięter.
5: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
2: Z góry. Mierzcie wysoko i lećcie z nami.
1: W Warszawie jest górka Szczęśliwicka.

0: Będą u nas newsy.
1: Będziemy przemycać wam w newsach. Po pierwsze żółwie, a po drugie, kto tam jeszcze jest w parze do tego?
0: Papugi.
2: Papugi.
1: A, wielki papugi. Przemyt. A na szczęście nie u nas, tylko za granicą na Sycylii.
3: Ale chodzi o te papugi, o których śpiewał kiedyś pan artysta?
1: Pod papugami.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: Reklama. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
4: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
3: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
4: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
3: W pierwszej połowie 2027 roku.
4: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę DJ set. Zarezerwuj lożę na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce Twoich spotkań.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
9: No to już jest taki poranny szczyt komunikacyjny. Wrocławska, Sulechowska, Zjednoczenia czy na przykład Herberta mogą być trudniejsze w tym momencie do przejechania. Drodzy kierowcy, powoli i spokojnie jedźmy, zdążymy.
8: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
10: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Ukraina. Rosjanie zaatakowali most na rzece Dniepr w Zaporożu. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Udaremniono przemyt kilkuset zwierząt na Sycylii. W samochodzie znaleziono 300 żółwi i 77 papug. Zwierzęta były stłoczone w pudełkach i miały trafić na Maltę. Po przejęciu przez służby trafiły do specjalistycznej hodowli. 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy trzecie miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
11: Wiktor.
12: W Radiu SK.
13: Jedni mówią wstawać, nie udawać. My mówimy wstawać, nie przekładać. O przekładaniu innych spraw na później rozmawiamy o poranku.
14: Hej SK, ja ciągle odkładam na później przerzucenie ubrań zimowych zamiast letnich do mojej szafy, ale póki co chyba działa, bo odstrasza jeszcze całkiem zimową porę, więc na razie tego nie ruszam. Pozdrawiam serdecznie.
15: U mnie się zmieszały te wszystkie ubrania z każdej pory roku. Bigos taki.
16: Ale ten moment, kiedy sięgasz do kurtki zimowej, wkładasz rękę do kieszeni, a tam dycha.

0: Beach, prawda? Dobrze poznałem.
1: Tak, ten z nogi zdjęty.
0: Pozdrowienia oczywiście przy okazji dla wszystkich, którzy są zagipsowani. Tego wam nie życzymy oczywiście z samego rana, ale no
1: ale będzie dobrze, no przecież teraz... gips ma to do siebie, że zawsze się go zdejmuje, w końcu, kiedyś. No.
2: To teraz, uwaga, będzie idealne połączenie, takie prawdziwe radiowe, jak DJ-e 20
1: uwaga,
2: lat temu.
1: Dawaj, dawaj, kama łączy.
2: Skoro wspomniałeś o gipsie, to gips może być również na ścianie, a ściany są w domu i teraz o domu odpornym na zombie będziemy rozmawiać.
1: Ale to zrobiła.
3: Konstrukcja klabrowa.
2: Dobra, ale czy wy to słyszeliście? Dom odporny na zombie stoi pod Warszawą?
1: Ktoś sobie taki zrobił?
3: Co? Na co?
2: Na zombie, takie.
3: Zombie na ten...
1: A to chodzi gotowy na apokalipsę.
0: To chodzi absolutnie... o Halloween?
2: Nie, to jest prywatna inicjatywa. Budynek ma ruchome ściany, zwodzony most, ogromną bramę i cały dom można zamknąć przed zombie oczywiście, bo około 30 sekund.
1: Kurde, ale to musiało kosztować dużo pieniędzy, zrobienie tego wszystkiego od początku. Ja przypominam, że jest prostsza metoda, tańsza.
2: Jak
0: to zrobić, powiedz?
1: Jakikolwiek macie dom.
0: Domek.
1: Układacie dookoła, ustawiacie bieżnie takie do biegania, dosyć ciasno. Mhm. Jak zombie idą, wchodzą na bieżnie.
0: Aha. I nie mogą.
1: I chodzą.
0: No cóż, no, wspaniały pomysł.
4: Minister obrony narodu.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Kościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź Salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
3: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagura.yasumi.pl. Let's go!
4: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży, trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne 2 lub 3 pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
7: I po reklamie.

0: Jankas, też czekała, aż Wiktor w końcu wróci. Dlatego, że w końcu mogą sobie porozmawiać o piłce nożnej, która mnie kompletnie nie interesuje, oraz o innych sportach, jak na przykład tenis.
1: Właśnie, tak. No, sezon żużlowy też się skończył, więc już przeskakujemy z sezonu żużlowego. Tak, teraz będziemy kibicować. Choćby Idze Świątek. Wczoraj Iga Świątek grała.
0: Podobno Jankas
1: wyskoczyła
0: cały czas
1: z piekła do nieba. Przegrywała, już wszystko było pozamiatane. Po czym?
2: Spojrzała na Darię i Daria dodała jej mocy.
0: Jankas to oglądał i prawie rwał włosy z głowy. Prawie.
1: Ale naprawdę to było coś niesamowitego, bo już wszyscy stwierdzili, że przegra, ale jednak wygrała. To było niesamowite. Po meczu powiedziała, jak to się stało. Słuchajcie, byłam naprawdę wkurzona. Byłam tak wkurzona, że wygrałam.
2: To może wystarczyłoby, żeby nasi piłkarze chociaż raz na jakiś czas się powkurzali, co?
0: Jakby co, to ja się polecam. Jestem dobra w tym.

0: ranną.
1: Za chwilę dziewiąta, koniec porannego wstawania, drodzy państwo.
2: Czas na popołudniowe wstawanie.
1: Jak ktoś nie zdążył teraz, to już nie, to już musi leżeć.
2: Ja lubię sobie drzemkę, wczoraj sobie drzemkę taką strzeliłem. Ach, 20-minutową, to było wspaniałe. Polecam,
1: jak będziemy z Kamą w twoim wieku, to też tak będziemy robić.
3: Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: Słyszymy się jutro.
2: Tak, do już
3: reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
17: Sponsorem programu jest Norimpex, sklep z zabawkami. Norimpex.pl.
18: Dziś maksymalnie 20 stopni, a w tym momencie mamy już stopni 11 i ta temperatura

0: Do wczesnego popołudnia jeszcze urośnie do około 17, więc początek dnia cieplutki.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli, Plac Wyzwolenia 7.
2: Sponsorem programu jest importer zabawek Norimpex. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Zielona Góra, Zjednoczenia 102. Norimpex.pl.
3: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
4: Minęła 9, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mieszkańcy mówią, że ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy.
5: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
6: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
7: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało.
4: A kierowca czeka teraz na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia. 30 lat więzienia z kolei dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Adam Czy wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków nożem. Jeden z ratowników zginął, a drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, mówi sędzia Anita Kowalczyk-Makuła.
8: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
4: Wyrok nie jest prawomocny. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione używanie świateł przeciwmgielnych można dostać mandat. Policja przypomina o tym szczególnie przy zmiennej pogodzie. Za bezpodstawne włączenie tylnych świateł przeciwmgielnych grozi nawet 300 zł kary.
3: SK Zielona Góra News.
0: Krystian Machalica. Winobranie bez nazw winnic i produktów. Producenci apelują o poprawki w ustawie, która zakaże promocji alkoholu.
9: Żebyśmy mogli na domkach, na namiotach móc napisać winnica XY i nasze logo firmy.
0: Tłumaczyła Katarzyna Żelazny, prezes Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic. Zwierzęta naszych lasów to tytuł stałej już wystawy w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze. Nie trzeba wychodzić z domu, żeby zobaczyć dzika.
10: Nie chcę specjalnie namawiać, ale jest coś, czego od tych młodych, którzy dopiero niedawno weszli na rynek pracy, powinniśmy się uczyć. I ja wam zaraz o tym czymś opowiem. Może szef akurat nie będzie słyszał. 3 minuty po godzinie 9, Łatwo Gang, Majko, wszystkie marzenia to już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: który brzmi jak Weekend Waste, Nelly, 17 minut po godzinie 9. Bardzo dobra pora, żeby przypomnieć, że świat także dobrymi wiadomościami żyje, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Złoto i srebro dla Polski na Mistrzostwach Europy w strzelectwie. Wiktoria Włodarczyk i Kacper Baksalary zostali mistrzami Europy w skicie duetów, a polska drużyna mężczyzn dołożyła srebro w trio. Rodzice, nadal możecie dostać 300 zł za wyprawkę szkolną. Wnioski można składać jeszcze do końca listopada. Stefcia, Nino, Nadzieja, Baxter, Santi, Rumi, Jacob, Linijka, Świerk i Fiolet. To psy, które w miniony weekend znalazły nowy dom i opuściły jedno ze schronik w Warszawie. Proszę przedłużyć tę listę, bo to od nas zależy, czy takich dobrych informacji będzie zdecydowanie więcej. A kolejna porcja takich informacji jutro rano w Esce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Licky Lee na 23 minuty do 10. To jest pokolenie, z którego powinniśmy czerpać garściami, przynajmniej z ich podejścia do pracy, tak uważam. Pokolenie Z oczywiście, bo o nim mowa, funduje sobie ostatnio miękkie dni wolne. I już tłumaczę, o co chodzi, bo ani się to nie wiąże z nieprzyjściem do pracy, ani z wzięciem urlopu tego normalnego, ani na żądanie, ani nawet z L4. Miękkie dni wolne to po prostu praca na pół etatu, ale szef o niej nie wie. Nawet nie na pół. Po prostu chodzi o to, że są takie dni, w których część pracowników znacząco ogranicza swój faktyczny czas pracy i konkretnie pracuje od 10 do 15, pomimo że ich godziny pracy to jest na przykład 9-17 albo 8-16. Czyli pracują, niby są podłączeni na przykład do komputera, bo to często praca zdalna, albo są już w biurze, ale do 10 nie zajmują się zbyt wieloma zadaniami, podobnie po godzinie 15. Dzięki temu de facto zyskują 3 godziny. Bo jak twierdzą, przez 8 godzin człowiek nie da rady być efektywny i tutaj badania im wtórują, bo rzeczywiście największą efektywność mamy jako pracownicy przez maksymalnie 5 godzin pracy. Głośniej zrobiliście? Maksymalną efektywność jako pracownicy mamy przez jakieś 5 godzin pracy. Może któryś z szefów to usłyszał.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
5: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku, bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Świebodzinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
8: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: I po reklamie. Let's go!

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas dnia otwartego uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla Twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24 edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych. Ponad 200 modeli wózków. Premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
9: Masz na oku mieszkanie na osiedlu Tkacka w Sulechowie? Teraz możesz je zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Od 12 do 16 października dni otwarte osiedla Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Tylko w tym terminie wyjątkowo będziesz mógł wejść na parter budowy i zobaczyć mieszkanie od środka. Na miejscu spotkasz naszych handlowców, poznasz ofertę i otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania. Osiedle Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Od 12 do 16 października. Agrobex.pl.
10: Halloween? Ty ogarniasz przebranie? Resztę ogarnia Hades. Sobota, 31 października, Zielona Góra. Bufet, słodki stół, dwóch DJ-ów do trzeciej, konkurs przebrań. Bilet 129 zł, tylko do 11 października, potem cena rośnie. Bilety park79.pl/Halloween.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: Niektórzy krótkie koszulki, niektórzy jakieś cieniutkie kurteczki. 13 stopni mamy na razie, ale to się jeszcze rozwinie do fajnej 20. Jutro bardzo podobnie deszcze i chłodniejsza temperatura od czwartku.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
17: Jest 10. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Funkcjonuje normalnie. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. W nocy ogień wybuchł na 10. piętrze. Trzeba było ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach nasza krakowska reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska.
18: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na sorze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru.
17: Trwają poszukiwania 88-letniej kobiety, która wczoraj poszła na grzyby do lasu w rejonie Krzyżówki w powiecie nowosądeckim. Poszukiwania są trudne, bo teraz

0: Ten jest bardzo rozległy.
1: Kobieta wyszła na grzyby około południa, od tej pory nie ma z nią kontaktu. Są duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju i też brak takiego punktu zaczepienia.
0: Mówił Mateusz Wiater z Krynickiej Grupy GOPR. Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. A polscy żołnierze mają nowe mundury. Zmieniono kamuflaż, krój i materiał. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat. Nowy wzór będzie dostępny w 5 kolorach, w wersji damskiej i męskiej.
2: SK Zielona Góra News.
3: Krystian Machalica. We wrześniu lotnisko Zielona Góra Babimost obsłużyło ponad 9 tysięcy pasażerów, o 8,7% więcej niż rok wcześniej. Do jutra można zgłaszać uwagi do projektu Programu Rozwoju Kultury w Województwie Lubuskim na najbliższe 4 lata. Dostępna jest nowa mapa rowerowa Zielonej Góry i okolic, obejmująca trasy w mieście, południowej części województwa lubuskiego oraz niemieckim powiecie Szprewa-Nysa.
4: Dwie minuty po godzinie 10:00, wszystkie hity zaczynają się w SC i tej tezie właśnie za chwilę dowiodę. Na antenie grając jeden z naszych hitów, który ma szansę na dłużej zagościć na waszych playlistach. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Stanach tak zaśpiewała na antenie radiańska Cichosza, 18 minut po godzinie 10. Nasi żołnierze oraz nasze żołnierki będą mieli też nowe mundury. Była pantera, teraz będzie ryś, bo ryś to jest polski drapieżnik, a mundur też jest na wskroś polski. Ma bazować na lokalnych, rodzimych producentach, przedsiębiorcach, którzy będą tworzyli nowe mundury. Chodzi o to, żeby lepiej się nowym wzorem, który na polskich mundurach powstanie, żołnierze i żołnierki mogli i mogły kamuflować. Ja dzisiaj pytam o wasz kamuflaż. Co robicie w pracy, żeby szef myślał, że ciężko pracujecie, a jednak prawda leży nieco gdzieś indziej? Słyszałam o takiej teorii, że wystarczy, jeżeli jest się spóźnionym, wejść do pracy trzymając pod pachą laptopa i w ręku na przykład butelkę wody, po prostu wejść i chodzić bardzo szybko. Wtedy nie będzie pytań o to, dlaczego się spóźniliście, bo nie macie kurtki, toreb i tak dalej, tylko wszyscy będą myśleć, że trafiliście tam z bardzo ważnego spotkania i nikt nie będzie zadawał pytań. Czekam na takie patenty, głosy w kineskowym messengerze, mile widziane na kamuflaż pracy, tak żeby szef myślał, że pracujecie, choć prawda może być nieco inna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Masz na oku mieszkanie na osiedlu Tkacka w Sulechowie? Teraz możesz je zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Od 12 do 16 października dni otwarte osiedla Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Tylko w tym terminie wyjątkowo będziesz mógł wejść na parter budowy i zobaczyć mieszkanie od środka. Na miejscu spotkasz naszych handlowców, poznasz ofertę i otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania. Osiedle Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Od 12 do 16 października. Agrobex.pl.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
10: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i superbonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
13: I po reklamie.

0: Jesse.
1: Ten hit pojawił się kilka dni temu. Myślę, że wiele fanów Taylor Swift naprawdę odetchnęło z ulgą, że dostali właśnie nowy kawałek od tej pani i trzeba przyznać, że to jest numer, którego Swifties słuchają bardzo chętnie. Patient Zero i Taylor Swift w Radiu SK już teraz.

0: niezastąpiony ATB. Niezastąpiony jak nie jeden pracownik. Przynajmniej do czasu, aż się okaże, że czegoś nie odwalił. Pytałam was o to, jaki macie kamuflaż w pracy w związku z nowymi mundurami naszej armii. Czyli jak się ukryć tak, żeby szef myślał, że jednak jesteście bardzo zajęci, pomimo że nic nie robicie. Grzesiu?
1: Cześć, Jaska. Ja słyszałem, że trzeba wyglądać na zamyślonego. Wtedy ludzie myślą, że jest się czymś zajętym, no i w pracy dają ci spokój.
0: To trochę tak jak przy odpowiedzi w szkole, kiedy pani jak szukała chętnych, to wszyscy patrzyli w zeszyt, nagle bardzo zajęci czytaniem albo uzupełnianiem notatek. Jest też Dominik?
2: Siemaneczko, SK. No jaki jest najlepszy sposób? No najlepszy sposób na przykład na magazynie jest taki, że się chodzi i szuka kartonów, no bo wiadomo, jak nie ma kartonu, no to się zamówienia nie spakuje. Pozdrawiam.
0: Dominik, byleby po takim poszukiwaniu kartonów ty nie musiałbyś szukać kartonów. Jak szef powie, to pan Dominik, do widzenia.
3: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?

0: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Halloween? Ty ogarniasz przebranie? Resztę ogarnia Hades. Sobota, 31 października, Zielona Góra. Bufet, słodki stół, dwóch DJ-ów do trzeciej, konkurs przebrań. Bilet 129 zł, tylko do 11 października, potem cena rośnie. Bilety park79.pl/Halloween.
4: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: I po reklamie.

0: Neptunica, What If w Radiu SK tuż przed godziną 11. To jeszcze jeden patetą trafała. Co zrobić, żeby szef myślał, że pracujecie, podczas gdy niekoniecznie to robicie?
1: Cześć SK, to jest bardzo proste. Wystarczy wziąć laptopa i chodzić bardzo szybkim krokiem, tak żeby ludzie myśleli, że śpieszysz się na ważne spotkanie.
0: No, ludzie zajęci to są ci, których nigdy nie warto zatrzymywać. Szef jest tym mistrzem. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji. Reklama.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.

0: jeszcze w tym roku. Samochody z rocznika 2026. Taniej nawet o 190 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane koła zimowe do minus 50% oraz ubezpieczenie za 1 zł dla lojalnych klientów. Ilość modeli ograniczona. Śpiesz się i odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze.
1: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas dnia otwartego uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla Twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24 edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
3: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
4: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
3: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
4: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
3: W pierwszej połowie 2027 roku.
4: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
5: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę DJ set. Zarezerwuj lożę na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce Twoich spotkań.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Nowej Soli.
11: Sponsorem programu jest Norimpex, sklep z zabawkami. Norimpex.pl.
12: Dosyć umiarkowany w tym momencie ruch na ulicach Zielonej Góry, nieco więcej samochodów na Wyspiańskiego, na Staszica czy w okolicy Fokusa. Dziś maksymalnie 21 stopni i czekamy na tę temperaturę.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Nowej Soli, Plac Wyzwolenia 7.
11: Sponsorem programu jest importer zabawek Norimpex. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Zielona Góra, Zjednoczenia 102. Norimpex.pl.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
14: Minęła 11. Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski. Są zarzuty dla 21-latka, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił 50-latka na pasach. Mężczyzna przyznał się do potrącenia, ale nie do udziału w nielegalnym wyścigu. Odmówił też składania wyjaśnień, mówi Justyna Rataj-Mikietyń, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
15: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
14: Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. Kolejny atak dronów na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zaatakowano w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Jeden zatonął, los jego załogi jest nieznany. Z drugiego uratowano 18 marynarzy, dwóch jest poważnie rannych. Miejscami ruszył, a miejscami ruszy za chwilę. Strażacy przypominają o kilku kwestiach przed sezonem grzewczym.
16: Musimy przeprowadzić przegląd instalacji kominowych, instalacji wentylacyjnych, też przegląd samych urządzeń grzewczych. Warto zainwestować w czujkę tlenku węgla, czujkę dymu. Też należy pamiętać o przygotowaniu takiej

0: czujki do sezonu, kontroli stanu baterii.
1: Radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu i dodaje, że to wszystko zagwarantuje nam bezpieczeństwo.
2: SK Zielona Góra na czasie.
3: Dziś w Zielonogórskiej Filharmonii o 19.30 ballady rockowe przy świecach. Usłyszymy przeboje takich zespołów jak Metallica, Queen, Pink Floyd, Bon Jovi. Można naprawdę wybierać. I Queen symfonicznie to osobne wydarzenie 10 października o godzinie 16 i 19 również w Zielonogórskiej Filharmonii. Mamy również stand-upy Sebastiana Rejenta w Kawonie 14 października i dzień później Bartosza Zalewskiego w Café Noir.
4: Ale tutaj to kreatywność się wasza posypała w głosówkach na SK-owym Messengerze. Sposoby na to, jak udawać, że się pracuje, tak żeby szef się nie zorientował. Mam jeszcze kilka. Od was. Ja tylko zapytałam. Za odpowiedzi już nie odpowiadam. Ale mogę się nimi podzielić. 2 minuty po 11. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ja nie wiem, czy zazdrościć, czy współczuć naszym szefom kreatywności. Pitbull International Love, 18 minut po godzinie 11. Sposoby na to, żeby się zakamuflować przed naszym szefem w pracy, czyli żeby udawać, że pracujemy ciężej niż naprawdę. Adam?
1: Myślę, że dobrym sposobem jest odbieranie telefonu przy szefie, swojego oczywiście prywatnego, i mówienie: dobra, słuchaj, ja nie mogę rozmawiać, bo mam dużo pracy. No, narazka.
0: Pozdrowienia. W sumie potem szef nie zapyta, jakiej pracy, bo stwierdzi, że powinien sam wiedzieć, co wam załadował na głowę. Jest jeszcze Konrad? Halo, Konrad?
2: W mojej poprzedniej pracy, jak nie chciało mi się robić, a chciałem pogadać z kolegą na innym stanowisku, to wystarczyło, że zawsze miałem coś w ręce i szedłem po hali szybkim krokiem i wyglądałem na zajętego, wtedy kierownik się odczepiał.
0: Ja mam wrażenie, że tak samo robią niektórzy, jak tylko widzą gdzieś klientów nadchodzących. Też szybki krok, wzrok utkwiony nie wiadomo gdzie i pośpiech wypisany na twarzy.
3: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
16: Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Tak, tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagóra.yasumi.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: wpada w ucho, co? To Back to Yours i Alnor w Radiu SK, 22 minuty do 12. Jest jeszcze jeden sposób na to, jak ukryć się przed szefem, tak żeby nie widział, że nie pracujecie i myślał, że pracujecie. Zdalne wziąć i polecieć z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny rusza już w tym miesiącu, a my was zabieramy ze sobą. Ekipa porankowa czeka, też nie wiedzą, dokąd lecą, ale wiedzą, że mają jeszcze na was miejsca, więc pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie. Jest też pewna refleksja a propos tego ukrywania się przed szefem od Szymona.
1: A ja już te wszystkie akcje z udawaną pracą przerabiałem. Na końcu miesiąca ja udawałem, że pracuję, a szef udawał, że mi płaci. Zrobionka.
0: Przynajmniej wszyscy gramy w tę samą grę.
2: Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: Radio SK, Kygo, Max Magnone. Wydaje mi się, Rafał, że słuchałeś tego, o czym rozmawialiśmy ze słuchaczami, bo wbiegłeś tutaj całkiem zdyszany, wydajesz się być zajętym człowiekiem,
1: Mów dalej.
0: A ja dzisiaj szukałam w związku z nowymi mundurami naszych żołnierzy kamuflażu przed szefem, żeby się nie zorientował, że nie pracujemy, podczas gdy mamy wyglądać na zajętych.
1: Ale to jest naprawdę, słuchaj, ja nawet widziałem taką stronę internetową kiedyś, że tam sobie klikasz, szef idzie i nagle ci wyskakują jakieś takie skomplikowane wykresy i wiesz, jak szef podejdzie i patrzy, to widzę, że kolega zapracowany. Potem szef idzie sobie dalej, sobie odklikujesz i nagle masz tam te swoje zakupy internetowe na przykład dalej.
0: Ktoś też powiedział, że tak udawał przez miesiąc. Zajęty, być zajętym w pracy, a potem szef udawał, że mu dał wypłatę. 1-1. Rafał Adamczak zostaje z wami, gra wam najlepsze hity, no bo południe jest od tego wtorkowe, żeby naprawdę poczuć się słuchając Radia SK lepiej.
1: Tak będzie. Obiecuję, tak będzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży, trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon

0: Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas dnia otwartego uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla Twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24 edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz na oku mieszkanie na osiedlu Tkacka w Sulechowie? Teraz możesz je zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Od 12 do 16 października dni otwarte osiedla Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Tylko w tym terminie wyjątkowo będziesz mógł wejść na parter budowy i zobaczyć mieszkanie od środka. Na miejscu spotkasz naszych handlowców, poznasz ofertę i otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania. Osiedle Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Od 12 do 16 października. Agrobex.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: Ostre słońce świeci w kierowców. Warto mieć okulary przeciwsłoneczne, moi kochani. Te będzie można odstawić do szuflady w czwartek, wtedy rozpoczną się deszcze, ale dziś i jutro pięknie i słonecznie.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
9: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Byli i obecni menedżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023, informuje prokuratura krajowa. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych.
10: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menedżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menedżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
9: A prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Teraz Niemcy, były szef Federalnej Służby Wywiadowczej, zatrzymany to pod zarzutem szpiegostwa. August Hanning stał na czele wywiadu Niemiec w latach 98-2005. Zatrzymano też jego bliskiego współpracownika. A w Świnoujściu drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga. Nie wolno wchodzić do wody na odcinku od niemieckiego Albek do Międzyzdrojów.
11: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
12: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
9: Mówili nam mieszkańcy i turyści, a zakazy i utrudnienia potrwają do czwartku.
13: SK Zielona Góra. Na czasie.
8: Skolim wystąpi w Zielonej Górze, dokładnie w auli UZ-u 22 października o 18.30. W Filharmonii Zielonogórskiej wystąpi Edyta Geppert, to 25 października. Ale w tym samym czasie w hali CRS Polska Noc Kabaretowa. No i na scenie spotkają się gwiazdy kabaretu, m.in. kabaret Smile czy kabaret K2. Sebastian Rejent, stand-uper, 14 października będzie w Kawonie, a dzień później Bartosz Zalewski w Café Noir. Oczywiście w Zielonej Górze.
14: Jeżeli ukrywaliście się dzisiaj gdzieś przed szefem zgodnie z tym, o czym opowiedziała mi Kasia Węsierska, to spokojnie, pewnie szef już wyszedł na jakieś spotkanie na mieście, wy z tych ukryć możecie wyjść. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Tame Impala i Jenny Dracula, tak rozpoczynamy muzycznie popołudnie.

0: Mieliście kiedyś tak czasami, albo miewacie dość często, że myślicie, że nikt nie widzi i pozwalacie sobie na jakieś pląsy na przykład przy waszych ulubionych hitach na czasie, a potem się okazuje, że jednak ktoś to widział, ktoś się ujawnił, ktoś was nakrył na tym, co wy robicie, na tych waszych tańcach, śpiewach albo jeszcze czymś innym i się robi tak niezręcznie, ale z drugiej strony wesoło. A to mam nadzieję, że Miley Cyrus i jej nówka sztuka, czyli Bass Persuades, ten numer właśnie was trochę do takiego tańca porwał i być może właśnie zostaliście na tym nakryci. Tak było? No to ręka do góry, w ogóle jak chcecie, to możecie się przyznać, kto, kiedy i na czym was nakrył, jeżeli wam się coś takiego przydarzyło. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze, żeby nie było, prezenty też czekają. Eskowe są do wzięcia. To już 19 minut po godzinie 12 we wtorek 6 października. Za chwileczkę będzie Zalia, Tylko kochaj mnie, a potem Damiano Dawid. Radio
1: SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Halloween? Ty ogarniasz przebranie? Resztę ogarnia Hades. Sobota, 31 października, Zielona Góra. Bufet, słodki stół, dwóch DJ-ów do trzeciej, konkurs przebrań. Bilet 129 zł, tylko do 11 października, potem cena rośnie. Bilety park79.pl/Halloween.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
18: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: I po reklamie.

0: Przy ulubionych hitach na czasie można nie tylko być nakrytym w czasie, kiedy porywa nas taniec, ale kiedy na przykład, ja zawsze tak mam przy Nickelback, gramy na wirtualnych instrumentach, nie? Udaje się, że macie taką na niby trzymaną gitarę albo na niby stojącą przed wami perkusję i wy tam wiecie, się oddajecie, gracie na tym i nagle ktoś wchodzi, o, dzień dobry. I się robi tak śmiesznie, zabawnie, niezręcznie, ale jak się okazuje w tych opcjach, kiedy przez kogoś zostaliście albo bywacie nagrywani, też macie swoje za uszami, jest Ania tutaj z nami w naszej głosówce na Messengerze.
1: Wstyd się przyznać, ale już nie raz córki nakryły mnie na jedzeniu cukierków, bo chowam pod poduszką papierki.
0: Najgorzej, a jeszcze pewnie są te gadki o tym, jak bardzo słodycze są niezdrowe, zróbmy sobie tylko słodką sobotę, albo słodycze jemy tylko w czwartek, tak, tak, wiemy, a tu nagle, proszę bardzo, mamusia, tak została nakryta. No dobrze, za to przyznanie się do takiego grzechu, w cudzysłowie, dla Ani będzie w prezencie nasza eskawatorba z butelką i jeszcze coś tam dorzucimy na pewno. Gdybyście wy też chcieli przyznać się do tego, na czym byliście nakryci, przyłapani, kiedy było trochę niezręcznie, trochę głupio, trochę zabawnie, trochę śmiesznie, no to zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze, a zaraz będzie u nas Rudimental z Khalidem, All I Know, taki numer pojawi się w Radiu SK.
2: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
11: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Świebodzinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
17: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry numer, jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o ostatnie dni. Tavlo, Tavin Bali, nowka sztuka na playliście skowej. 5,5 minuty będzie godzina 13. Matko, chciałem powiedzieć 15, ale gdzie tam? Jeszcze chwilunia do Fajrantu. A tak sobie dzisiaj rozmawiamy o tym, na czym to kiedyś zostaliśmy przyłapani. Czy to może jakieś tańce, pląsy, ewentualnie, nie wiem, drzemka? Ja właśnie, ja przydziałem komara w pracy w zeszłym tygodniu przy biureczku sobie siedząc i nagle... A, nieważne, możecie sobie dopowiedzieć, prawda? Ale jest głosówka od Oli.
1: Może przyłapana to nie zostałam, ale na pewno nie jeden raz byłam widziana, jak tańczę i śpiewam głośno w samochodzie. Przestałam to robić w momencie, jak zobaczyłam, jak inna pani też to robi. Uświadomiłam sobie, jak idiotycznie wtedy wyglądam. Pozdrawiam.
0: Tak, słuchajcie, rzeczywiście, to co robicie w samochodzie, to nie znaczy, że tylko wy to widzicie, więc... No może nie będę mówił wprost, ale lepiej nosa też nie dotykajcie. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kęgle, dart, stara winiarnia bistro, VIP lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę DJ set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
6: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
7: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas dnia otwartego uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
9: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
8: A do końca roku mają promocję. 5%

0: możesz je zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Od 12 do 16 października dni otwarte osiedla Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Tylko w tym terminie wyjątkowo będziesz mógł wejść na parter budowy i zobaczyć mieszkanie od środka. Na miejscu spotkasz naszych handlowców, poznasz ofertę i otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania. Osiedle Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Od 12 do 16 października. Agrobex.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optik w Nowej Soli.
6: Sponsorem programu jest Norimpex, sklep z zabawkami. Norimpex.pl.
7: Dzisiaj kolejny ciepły dzień w okolicach 21 stopni, w nocy 10, a jutro 20, natomiast od czwartku zacznie być nieco bardziej chłodno, no i deszczowo. Teraz w Zielonej Górze większy ruch na Wrocławskiej oraz na Staszica.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optik w Nowej Soli, Plac Wyzwolenia 7.
8: Sponsorem programu jest importer zabawek Norimpex. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Zielona Góra, Zjednoczenia 102. Norimpex.pl.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
10: 13. Agata Chruściak, zapraszam. PiS oburzony akcją śledczych, koalicja broni decyzji prokuratury. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Śledztwo prowadzi prokuratura, menadżerów zatrzymało ABW, usłyszeli zarzuty. Mówi poseł PiSu Przemysław Czarnek.
11: Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
10: A senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni decyzji prokuratury.
12: Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa nie brakowało.
10: A przypomnijmy, jesienią 2023 ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. To sprawca tragicznego wypadku w podwarszawskim Piastowie. Kierowca sportowego auta na pasach potrącił młodą kobietę i odjechał.
13: W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Poruszał się razem z pasażerką, która również nie udzieliła pomocy.
10: I ona też została zatrzymana, mówi Monika Orlik z policji w Pruszkowie. Poszkodowana 20-latka w śpiączce przebywa w szpitalu. Znamy laureata tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. To Belg Francis Hazen, który położył podwaliny dla nowego typu astronomii. Jako pierwszy zauważył, że lód na biegunie południowym można wykorzystać do śledzenia cząstek zwanych neutrinami.
14: SK Zielona Góra News.
7: Maciej Juszczak. Ta wiedza naprawdę ratuje życie. 14 zielonogórskich szkół otrzymało sprzęt do pierwszej pomocy medycznej.
15: Ja już pomagałam jednej pani, zemdlała, ponieważ miała cukrzycę. Miałam przy sobie akurat cukierki, ważne ze sobą mieć jakieś słodycze, żeby właśnie pomóc jakiejś osobie, no i dałam jej i się lepiej poczuła.
7: Sprzęt został zakupiony dzięki budżetowi obywatelskiemu. Omyłkowy alert odebrali mieszkańcy województwa lubuskiego. RCB przyznało, że to błąd techniczny. Informacja dotyczyła Lubelszczyzny.
16: A teraz pomyślcie sobie, że jesteście na koncercie, zamykacie oczy i nagle na scenę wychodzi on, a wy krzyczycie na całe gardło Justin, Justin! No to Justin Bieber z numerem Sorry pojawi się na otwarcie tej godziny z waszymi ulubionymi hitami na czasie. A później będzie Sombr i w kolejce David Guetta i Kid Cudi. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie!

0: w nawiązaniu do tego, o czym tutaj Tobi Romeo, to mam nadzieję, że wszystko, co dzisiaj robicie, to wysokich lotów jest zdecydowanie fly high. 18 po pierwszej to SK, to są hity na czasie. Też dzisiaj odpuściliście tankowanie w nadziei, że może jutro będzie taniej. No to teraz posłuchajcie, bo właśnie podano, ile będzie benzyna kosztować jutro. Za litr 95 zapłacimy jutro 6,86, za 98 7,74, za litr oleju napędowego 7,80, czyli za benzynę zapłacimy więcej niż dzisiaj, tanieje natomiast olej napędowy, no właśnie. I tyle z tego mojego czekania i liczenia, że może będzie taniej. To może jednak w czwartek będzie taniej. No a w piątek to pamiętajcie, że o poranku Janka SK ma i Wiktor w ramach SK tankuje do pełna. Tankują za darmo do pełna wasze samochody. Zgłoszenie na SK.pl.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
6: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
10: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
11: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Ed Sheeran, Galway Girl w Radiu SK, to są hity na czasie. 14 będzie za 28 minut. Jak ktoś przyszedł do pracy na 6 rano, czyli taką klasyczną pierwszą zmianę ma na barkach, no to za 28 minut tę zmianę kończy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I też w towarzystwie nowości, których w SC nie brakuje, które bardzo chętnie mam w Radiu SK gramy. Teraz numer nowy od Tiesto, Hard to be around. Zanim ten kawałek trafił do nas, to Tiesto najpierw sprawdził go na tak zwanych żywych ludziach, czyli bardzo chętnie grał na różnego rodzaju festiwalach. Tam się sprawdziło i przyjęło, no to numer wydał i teraz my go wam zagramy w Radiu SK. Tiesto, Hard to be around. A propos, pamiętajcie, że Tiesto w przyszłym roku, w czerwcu, w Warszawie. To będzie 2027. To będzie Warsaw Music Festival i to właśnie Tiesto będzie razem z nami.

0: gdyby tak Nelly Furtado zaprosiła was do tańca. Ja to bym się spalił ze wstydu. Naprawdę nie wiem, jak bym zareagował. Nelly Furtado i Timbaland, Promiscuous w Radiu SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, a wy możecie dać nam znać na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. A dlaczego to takie ważne? Dlatego, że dzięki temu możecie tysiaka na nowe buty zyskać od Sointy i Korościela. I to wszystko już dzisiaj u nich po południu, po godzinie 15.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
14: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: Jak ktoś potrzebował energii, tempa, to bardzo proszę, Swedish House Mafia i Lil Kelly, Happiness is So Sad, czyli nowość na naszej playliście. Numer, który i energię, i tempo nam dostarcza. To jest SK, to są hity na czasie. 6 minut i będzie godzina 14, 6 października w kalendarzu. Czy wy już sobie uświadomiliście i czy wy już to czujecie, że dokładnie za 2 miesiące będą Mikołajki i pewnie wtedy już jarmarki świąteczne w pełnym rozkwicie. A jeżeli chodzi o jarmarki, to dziś trafiłem na taki artykuł, że okazuje się, że bardzo je lubimy, to po pierwsze. Po drugie, nie bywamy tam już tylko dlatego, żeby poczuć atmosferę świąt, czy też zjeść coś dobrego, wiadomo, ale kwitnie tak zwana turystyka świąteczno-jarmarczna i są już tacy turyści, którzy odhaczają sobie gdzieś tam całą mapę tych jarmarków świątecznych do odwiedzenia. Ciekaw jestem, czy wy też tak macie, czy wy też kolekcjonujecie kolejne jarmarki i czy może w tej kwestii macie nawet coś do polecenia. Jak tak, to dajcie znać. Ja wiem, dla innych to jest niewyobrażalne, bo to dopiero październik w kalendarzu, ale zobaczycie, jak szybko grudzień nas zaskoczy. Podobnie jak godzina 14, która za 5 minut.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
12: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas dnia otwartego uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
13: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla Twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-10-18.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
3: Dzisiaj 21 stopni i dużo słońca, jutro bardzo podobnie, w czwartek do 18, no i ma popadać, w piątek już chłodniej, tylko do plus 13. Teraz w Zielonej Górze spory ruch na Jaskółczej, na Staszica oraz na Podgórnej.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
4: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Obława pod Chrzanowem w Małopolsce. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
5: Uczestniczą oczywiście przewodnicy z psami trapiącymi. Wykorzystujemy również drony oraz policyjny śmigłowiec.
4: Relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z Małopolskiej Policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledczy. Benzyna drożej, diesel taniej niż dziś. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. I tak 95 ma kosztować nie więcej niż 6,80. 98 7,74, a olej napędowy 7,80 za litr. To efekt wprowadzonego w weekend pakietu CPN. Ten analizuje teraz Komisja Europejska. Jej zdaniem unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne.
6: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
4: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że w najbliższym czasie rząd nie planuje rozszerzenia pakietu o autogaz. Czas na zgłoszenia mija z końcem października. Na razie jest 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036 roku. Faworytami Indie i Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja.
7: SK Zielona Góra News.
3: Maciej Juszczak, rowerowe The Best Of. Wizytę Zielona Góra wypuściła rowerową mapę miasta i okolic, tłumaczy Hubert Małyszczyk.
8: Piękne trasy, rzeczywiście bezpieczne dla rowerzystów. Mamy przede wszystkim też single tracki. To jest naprawdę świetna sprawa, świetna możliwość do spędzenia wolnego czasu.
3: Przewodniki można bezpłatnie odebrać w Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu. Zastal wraca do Europy. Już dzisiaj mecz w Eurocupie na Węgrzech z wicemistrzem tego kraju.
9: Prawie 2 minuty po godzinie 14. Riviera, She Doesn't Mind. Tak rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. A w kolejce też duet Sobel i Samach, Sombr i Iben i Izzy Bizu. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę

0: la la la. Taki jest tytuł tego numeru, a jak się w jakimś kawałku pojawia la la la, czy to jako tytuł, czy jest śpiewane, no to wiadomo, że to już jest hit murowany, a to wielki hit akurat ten, który wam zagrałem. Naughty Boy i Sam Smith, tak wam gramy w Radiu SK, hity na czasie. Za chwileczkę Justin Bieber i Nicki Minaj, 16 po drugiej już na zegarkach. Październik w kalendarzu, tak powoli, powoli ku zimie. Chyba nie chciałem tego mówić. Ale z nami, ze skąd się można jeszcze rozerwać, wyskoczyć szybko. A gdzie? No, no właśnie, to jest pytanie. Odlot ściśle tajny mamy dla was, czyli akcję, którą już pewnie kojarzycie z naszej anteny. Zabieramy was w miejsce, które do ostatniej chwili, do momentu wylotu jest naprawdę tajne. Nikt nie wie, gdzie polecicie z naszą eskową ekipą, a co tam będziecie robić, to się tylko możecie oczywiście domyślać. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce do tej zabawy. Walizki pakujcie, bo ten odlot już niebawem. No i co? No musicie być gotowi naprawdę na niezłą przygodę. Gdybyście chcieli zabawić się w celowanie, jaka to jest miejscówka ta, do której was zabieramy, to mamy podpowiedzi naszego kapitana, kapitana odlotu ściśle tajnego, który wczoraj powiedział, że tam, gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda. Tak mówił wczoraj, a co dzisiaj mówił kapitan?
1: Mówi kapitan, na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
0: No i dziękuję bardzo. Wiecie coś więcej? Chociaż pamiętajcie, że to typowanie to tylko zabawa oczywiście. Wy po prostu na odlot musicie być gotowi i zgłosić się w naszej eskowej apce. Radio
2: SK. Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
12: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
13: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
14: BMW. Radość z jazdy. Jesz batonika! A mówiłaś, że jesteś na diecie?
15: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
18: I po reklamie.

0: Tak sobie myślę, że fajnie mają ci, którzy pracują za kierownicą, dlatego że właśnie teraz do waszych samochodów wrzuciłem ten numer, który świetnie w samochodach się sprawdza. Nearly Major League DJs Wasted. Tak nazywa się kawałek, który ma dobre tempo, dobry beat. Wszystko ma dobre, bo tak wam gramy w Radiu SK. Hity na czasie. Za chwileczkę Dua Lipa i Training Season, a 15 będzie za 21 minut.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC. Bring the beat.

0: Serk Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Masz na oku mieszkanie na osiedlu Tkacka w Sulechowie? Teraz możesz je zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Od 12 do 16 października dni otwarte osiedla Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Tylko w tym terminie wyjątkowo będziesz mógł wejść na parter budowy i zobaczyć mieszkanie od środka. Na miejscu spotkasz naszych handlowców, poznasz ofertę i otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania. Osiedle Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Od 12 do 16 października. Agrobex.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: I po reklamie.

0: taka nowość w Radiu SK. U nas hity na czasie Rosie i New Trick już za nami. Za 5 minut będzie godzina 15, a wy wiecie, co to znaczy. Nie wiem, że koniec roboty, no to też jest miła sprawa, ale zdecydowanie milsza to SK w Radiu SK, czyli Sońta i Koroście lozami już po godzinie 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Świebodzinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
16: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. 10 piętro jest wyłączone, oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano blisko 40 osób.
1: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone.
0: Mówi prezes zarządu Artur Asztepski, a przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji. Kolejne dwie miny usunięte. Nurkowie pracowali w Świnoujściu w miejscu budowy falochronu.
2: Poszło sprawnie, bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. Jutro kontynuujemy pracę.
0: Mówi major Łukasz Koziarski. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na kilkunastokilometrowym odcinku od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów.
3: SK Zielona Góra News.
4: Maciej Juszczak. Tatuaż na pomocy zwierzętom. W najbliższą sobotę 6. edycja Charity Tattoo Convent.
5: Czekać na Was będzie 45 tatuatorów oraz artystów piercingu. Będą licytacje, będą sportowe challenge, będą najważniejsi goście, czyli czworonożni podopieczni.
4: Mówiła Iwona Chlewska. Całość od 10 w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Sylwia Hutnik w Norwidzie. Spotkanie z pisarką jutro o godzinie 18.
3: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
6: Witamy serdecznie, kochani. Jest wtorek, 6 dzień października, już 3 minuty po 15. Świeci słońce, uśmiechy na ustach prowadzących oraz słuchaczy. Co może pójść nie tak, Cinku?
7: To jest naprawdę twój naturalny uśmiech?
6: Tak, naturalny uśmiech.
7: Naturalny jest tak.
6: Cały czas się uśmiecham. Kochani, wy się też uśmiechajcie, bo mamy ładne piosenki. Ta audycja polega na puszczaniu piosenek i gadaniu. Teraz akurat piosenki.
7: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.

Rozdział pierwszy. Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. I to jest dowód na to, że czasem warto się spotkać w studiu. Nasze codzienne programy? So-so, tak się powiem. Albo po hiszpańsku, jak moja córka. Asi-asi.
1: Albo 6-7.
0: Albo 6-7.
1: Proszę Państwa, ciągle mnie boli, ciągle mnie piecze po tym, jak wczoraj reprezentacja Polski przegrała z Bośnią 0-1.
0: No.
1: I dramatycznej kondycji jest polska piłka. Najpierw wygrywamy z Rumunią 6-0, później przegrywamy z Bośnią 0-1. No to jest Bośnia. Ale powiem ci, że...
0: na usprawiedliwienie dodam, że graliśmy z Bośnią i Hercegowiną, także ich było dwa razy więcej.
1: Ich było dwa razy więcej, ale mimo wszystko byliśmy faworytami. Ale powiem ci, że dziennikarze sportowi, którzy krytykują te reprezentacje, są niewiele lepsi. Wczoraj słuchałem konferencji prasowej z Janem Urbanem. Jeden z dziennikarzy, już przez litość, nie będę podawał nazwiska, mówi: nie, to jest skandal, wie pan, co my gramy, tu nie ma siły woli, tu nie ma ambicji. Czemu pan nie wpuścił Pietuszewskiego w ogóle? A on mówi: wpuściłem przecież. A on mówi: a, to przepraszam.

0: Ale ekstra! Słońce świeci, w głośnikach łupie. Mam nadzieję, że wam ptaki nie narobią do kabrioletów, bo poza tym to wszystko gra właściwie
1: dzisiaj.
0: Wszystko
1: jest fajnie, a do tego już za chwilę państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka EU, o ile dobrze liczę.
0: EU jak ły, tak?
1: Tak, EU jak ły, no to...
0: EU jak ły, jak Łęcka.
1: Na przykład tak. Izabela, zagrajmy może jakąś jedną kategorię miasta na ły.
0: Łódź.
1: No, nie, no myślałem, że pojedziesz klasykiem. Łopole.
0: Łopole albo Łopole. Wimbledon.
1: A orkiestra na ły?
0: Golec Orkiestra.
1: No, na przykład. Aha, dobrze, nie, no nieźle ci idzie, ale wolałbym zagrać ze słuchaczami, dlatego zostawcie nam swoje numery na SK-owym Messengerze. Za chwilę będziemy do was dzwonili.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
17: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
18: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
19: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
18: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
19: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
18: W pierwszej połowie 2027 roku.
19: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
20: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra?
21: Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem.
20: Tak, że nie uwierzysz.
21: To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagura.yasumi.pl.
22: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots. To ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia bistro, VIP lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę DJ set. Zarezerwuj lożę na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: 18, 47, 12.
25: Co liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
25: To ja też chcę! 24, 39.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: I po reklamie.

0: Måneskin to był I Wanna Be Your Slave w Radiu SK. To znaczy, chcę być twoim niewolnikiem, wiesz o tym?
1: No wiem.
0: I co? Nie uważasz, że to jest takie mroczne trochę?
1: Nie, no ja też chciałbym być twoim niewolnikiem, ale wtedy nie byłbym niewolnikiem, jeżeli bym tego chciał.
0: Okej, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: Ale fajnie się trafiło, odcinek, także nie podekscytuj się za bardzo, bo dwie dziewczyny dzisiaj grają, wiesz, także spokojnie.
1: O, za późno, już za bardzo się podekscytowałem. Cześć dziewczyny.
0: Cześć Marta.
3: Cześć.
0: Podoba ci się cinek?
3: Tak.
0: A skąd, wiesz, nawet nie wiesz, jak wygląda pewnie?
3: Z mediów społecznościowych, powiedzmy.
0: A, okej, no dobra. Justyna, nie mów, że tobie też się podoba cinek.
3: Nie wiem, mam męża.
0: Okej, i to jest dobra odpowiedź. A powiem ci, że nic nie tracisz, w sensie, że masz męża, bo cinek to tak, wiesz. No nic, dawaj zasady, cinku.
1: Moja drogie, gra się w Państwa Miasta. Dzisiaj literka EU, jak, nie wiem, Łucja. Na odpowiedź macie 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli czekaj, najpierw Marta czy najpierw Justyna?
0: Najpierw Justyna.
1: Najpierw Justyna, to już obracam dziewczyny, znaczy przerzucam, znaczy jedną. No nieważne, gramy.
0: Gramy.
1: Zaczynamy od Justyny. Justyna, twoja kategoria. Coś czerwonego. Coś czerwonego na łyk.
3: Koszulka. A
0: na łyk. Na łyk musiało być. Jeden punkt w takim razie jest dla Marty. Marta prowadzi 1-0. Każda odpowiedź na ły. Teraz dla Marty.
1: Na przykład łokieć, który jest zimny, jest czerwony. Na przykład. Marta, twoja kategoria. Coś zielonego.
3: Roślina.
0: Na łydyga. Za późno. Dziewczyny, jeszcze raz, skupcie się. Teraz jest 1-1, bo każda odpowiedziała źle, więc każda ma po punkcie. Skupcie się. Wszystkie odpowiedzi na literę ły. Jeżeli chcecie odpowiedzieć coś nie na ły, to nic nie mówcie, okej?
1: Okay? Justyna, wracamy do ciebie. Twoja kategoria. Znajdziemy to pod wersalką.
3: Łobuwie,
1: fajne. Ja bym zaliczył.
0: Fajne. Pod moją jest akurat łupież, ale łobuwie też zaliczamy.
1: Pod moją są łazanki ze świąt. No nic, wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria. Znajdziemy to w Pawlaczu. Pawlacz to jest taka szafka.
0: Łopatę trzyma w Pawlaczu.
1: Dobrze.
0: Gdyby ją mąż wkurzył.
1: I teraz kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obydwu, ponieważ mamy remis. Ja mówię jakaś kategoria, wy krzyczycie imię, czyli Justyna i Marta. I ta, która krzyknie swoje imię jako pierwsza, ma 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, kategoria dogrywkowa, literka ły, kategoria zwierzę.
3: Justyna.
0: Justyna była pierwsza.
3: Łoś.
0: Łoś, kurde, ale dobra odpowiedź. Brawo, uhu.
1: Na łosiach się znasz, co? Prawdopodobnie słuchasz tej audycji. No nic, torba czy butelka Radia SK dla ciebie?
3: Torba.
1: Torba dla Justyny, w związku z tym butelka dla Marty. Gratulujemy wam bardzo serdecznie i dziękujemy.
3: Dzięki.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Superstar i Jamelia w Radiu SK. W telewizji pokazują konferencję prasową ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Mhm. On ma strasznie długą marynarkę. To nie wiem, czy jest za duża, czy tam
1: może się... to jest płaszcz.
0: Właśnie, może to jest płaszcz.
1: A może to jest marynarka Romana Giertycha.
0: A może to jest sutanna. Naprawdę trudno powiedzieć, ale przykuwa...
1: A to jest Sikorski ten z 1670, ksiądz?
0: To jest generał Sikorski. Naprawdę, w każdym razie marynarka duża będzie na dłużej. Radio
2: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Halloween? Ty ogarniasz przebranie? Resztę ogarnia Hades. Sobota, 31 października, Zielona Góra. Bufet, słodki stół, dwóch DJ-ów do trzeciej, konkurs przebrań. Bilet 129 zł, tylko do 11 października, potem cena rośnie. Bilety park79.pl/Halloween.
12: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży, trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne 2 lub 3 pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Eska.

Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Patient Zero, nowa piosenka Taylor Swift w Radiu SK, ona ma niesamowitą skuteczność. Co piosenka, to hit.
1: Tak, tak, tak, rzeczywiście. Chciałoby się, żeby w Polsce była taka Taylor Swift, prawda? Może kiedyś się doczekamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
2: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
4: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla Twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych. Ponad 200 modeli wózków. Premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
5: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
6: Masz na oku mieszkanie na osiedlu Tkacka w Sulechowie? Teraz możesz je zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Od 12 do 16 października dni otwarte osiedla Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Tylko w tym terminie wyjątkowo będziesz mógł wejść na parter budowy i zobaczyć mieszkanie od środka. Na miejscu spotkasz naszych handlowców, poznasz ofertę i otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania. Osiedle Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Od 12 do 16 października. Agrobex.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
7: Trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Duży ruch między innymi na Wrocławskiej oraz w okolicach Batorego czy na Zjednoczenia. Podobnie na ulicy Chrobrego czy też na Staszica. Teraz w okolicach 20 stopni. Jutro podobnie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
8: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju uchroni go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. A o szczegółach Michał Skolimowski.
9: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się...

0: nie wykazały substancji z tej grupy.
1: Mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji. Ewakuowano 30 osób, a to drugi taki incydent w Nowej Dębie. Wcześniej podobny list z Niemiec trafił do jednostki żandarmerii wojskowej.
2: SK Zielona Góra News.
3: Maciej Juszczak, lubuskie, lubelskie. Dla RCB to żadna różnica. Przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego mówią o typowym błędzie ludzkim. Chodzi o alert, który wczoraj trafił do mieszkańców naszego regionu.
4: Pomyłka, błąd ludzki. Uczulamy tutaj mieszkańców, że w przypadku, w sytuacji otrzymania takiego alertu przede wszystkim należy zachować spokój, a następnie sięgnąć do sprawdzonych źródeł.
3: Mówiła Izabela Borkowska, rzeczniczka wojewody lubuskiego. Zielona Góra wypuściła rowerową mapę miasta i okolic. Przewodniki można odebrać w ratuszu.
5: Sońca i Koroście.
2: Sońca i Koroście.
5: Czyli ESK w Radiu ESK.
6: A jeżeli wychodzicie o 16 z pracy, to już jesteście 2,5 minuty spóźnieni, bo w tę stronę też to działa. Można się spóźnić do pracy, ale można się spóźnić z pracy i żaden szef niech wam nie wmawia, że jest inaczej.
7: A jeżeli właśnie te 2,5 minuty się spóźniliście, to dopiszcie sobie i później odbieracie nadgodziny. 2,5 minuty razy, nie wiem, 20, to się robi godzina z hakiem i to już jest jakiś pieniądz więcej w portfelu. Zachęcamy do dbania o swoje prawa. Co Nicinek?
6: Tak, love, work, life, balance.
7: War, not war, make peace.

0: odcinek, teraz ty.
1: Natasha Bedingfield i Unwritten w Radiu SK. 13 minut po godzinie 16 nastał października, więc jest to miesiąc zmiany czasu, tej fatalnej zmiany czasu.
0: Kiedy to
1: miało
0: będzie?
1: Nie być tej zmiany czasu, nadal będzie w nocy z 24 na 25 października, czyli mamy jeszcze jakiś czas, ale jak zwykle najlepiej wychodzi na tym PKP, słuchaj, bo ponieważ zmieniamy, przestawiamy zegarki z trzeciej na drugą, to
0: czyli
1: PKP...
0: cofamy do tyłu, jak to
1: tak,
0: się mówi.
1: Tak, cofamy do tyłu. Aha. Nie śmiesz się, moja żona potrafi cofać samochód do przodu, także to się zdarza. W każdym razie pociągi muszą mieć przerwę techniczną, muszą stanąć na godzinę i stać na najbliższej stacji przez godzinę, tak żeby po prostu przyjechać na czas. Natomiast jak jest w drugą stronę zmiana na czas wiosenny, no to one są spóźnione godziny, więc albo jadą godzinę dłużej, albo są spóźnione. No, polskie koleje.
0: Znaczy na wiosnę, jak jest zmiana czasu, to wszystko jest okej, bo one mają w programie zapisane, że spóźniają się o godzinę, także wtedy są punktualne.
1: Jeden dzień w roku, ale one się spóźniają jeszcze drugą godzinę.
0: Okej. Także trzymajcie się, kochani, jeszcze 3 tygodnie przeżyjemy, później zmiana czasu, wszystkich świętych i jakoś to będzie.

0: Reverse Psychology w Radiu SK. Mamy taki konkurs, który się nazywa Takie Buty. Wytłumaczysz Państwu, o co chodzi w tym konkursie.
1: Tak, chodzi o to, że wchodzicie na sk.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść, metaforycznie, na jeden dzień. Czy tak. To będzie gwiazda, nie wiem, piosenki, gwiazda sportu.
0: I to nas zachęca do zadania pytania między sobą, Cinku, w czyje buty ty chciałbyś wejść?
1: Ale ja jestem bardzo praktyczny, to ci praktycznie odpowiem. Aha. W buty Michaela Jordana, bo mi się jego buty zawsze podobały.
0: A ja chciałbym wejść w buty Romana Giertycha, a precyzyjnie rzecz ujmując, w jego podkowy. Piszcie nam na sk.pl, w czyje buty chcielibyście wejść, będą nagrody.
1: To ja bym w takim razie wskoczył ci na bary.
0: Aha.
1: I byśmy zrobili patataj.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: Selena Gomez w Radio SK. Teraz będą nagrody i konkursy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
2: Takie buty to jest konkurs, w którym na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I napisał do nas Dominik, który udzielił bardzo precyzyjnej odpowiedzi, dlatego witamy go na antenie. Cześć Dominik.
3: Witam serdecznie.
0: Witamy cię Dominiku, no to w czyje buty chciałbyś wejść?
3: Słuchajcie, ja bardzo chciałbym wejść w buty Filipa Heizera.
0: Jeszcze raz, bo coś nam zrywa. Filipa Heizera buty, tak?
3: Tak, chciałbym bardzo wejść w buty Filipa Heizera.
0: Dlaczego?
3: Zatańczyć z jego żoną, z Bianką Heizer.
0: Aha.
3: To piosenki Grill u Gawrona. Ty to kręcą z drona.
0: Czekaj.
2: Ja wytłumaczę, o co chodzi. Aha. Ostatnio Filip zdradził w podcaście, że zakochał się w swojej żonie, jak zobaczył, jak ona beztrosko tańczy do piosenki Grill u Gawrona, psy to kręcą z drona.
0: No.
2: I to jest o ten moment ci chodzi.
3: Tak.
2: A to ja nie wiem, czy jesteś gotowy, żeby się wcielić, więc mam dla ciebie pytanie pomocnicze. Wiesz, jaka jest najpopularniejsza pizza w Szwecji?
3: Wiem, pizza z ananasem.
2: Nie, pizza z kebabem.
0: Tak, jest bardzo dobra. Jest bardzo dobra,
2: spróbujemy w Szwecji.
0: Właśnie. Słuchaj, no dobra, no to możesz wejść w buty Filipa Heizera. Mamy dla ciebie nagrodę 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas albo na wojas.pl.
2: Tak,
0: wielkie
2: jest.
0: Brawa. Uhu.
3: Dziękuję bardzo.
2: Gratulujemy ci bardzo serdecznie.
3: Dziękuję
2: i powodzenia, bardzo. Bo to niełatwe buty sobie wybrałeś.
3: Dziękuję ślicznie.
2: A was zapraszamy na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Tayo Cruz w Radio SK. Wiesz, jak nazywałby się Tayo Cruz, gdyby miał firmę wyburzeniową?
1: Nie wiem.
0: Tayo Cruz.
1: Aha. A wiesz, jakbyś nazwał Tom Cruz, gdyby wybierał ubezpieczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?
0: Tom Cruz.
1: No tak, po co miałby zmieniać nazwisko?
2: Radio SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.
14: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
15: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt. I po reklamie. Let's go!

0: Orif w Radiu SK. Neptunika to jest taki kawałek pod nóżkę, chyba że macie nóżkę na pedale gazu, to wtedy ostrożnie. Raczej nie stukać. Wtedy pykać sobie w kierownicę, proponuję.
1: Za chwilę newsy festy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę DJ set. Zarezerwuj lożę na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: Masz na oku mieszkanie na osiedlu Tkacka w Sulechowie? Teraz możesz je zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Od 12 do 16 października dni otwarte osiedla Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Tylko w tym terminie wyjątkowo będziesz mógł wejść na parter budowy i zobaczyć mieszkanie od środka. Na miejscu spotkasz naszych handlowców, poznasz ofertę i otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania. Osiedle Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Od 12 do 16 października. Agrobex.pl.
10: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
17: Sponsorem programu jest Norimpex, sklep z zabawkami. Norimpex.pl.
18: Sporo samochodów na Alei Wojska Polskiego, na Kupieckiej Moniuszki czy też na ulicy Długiej. Podobnie na 3 maja. Noga z gazu przy przejściach dla pieszych. Dzisiaj w nocy do plus 9, a jutro maksymalnie 20.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
15: Sponsorem programu jest importer zabawek Norimpex. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Zielona Góra, Zjednoczenia 102. Norimpex.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. Zatrzymano 49-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 73-letniej kobiety. Mężczyzna ukrywał się w lesie. To syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Mężczyzna trafi do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. To po tym, jak alert RCB przez pomyłkę wysłano również do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło lubelskiego. Doszło do tego wczoraj podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Sklimowski.
19: Sprawa jest wyjaśniana, ale według rzeczniczki wojewody lubuskiego Izabeli Borkowskiej wszystko wskazuje na to, że zawinił człowiek.
20: Pomyłka, błąd ludzki.
19: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawę będzie wyjaśniał minister spraw.

0: Ależ tu jest energii, Benson Boone w Radio SK. Już 12 minut po 17, w związku z tym nasze studio odwiedziła pani Jadzia. Witamy serdecznie, pani Jadziu.
1: Witam.
0: Pani Jadziu, czy Cinek może pani zadać pytanie, czy pani sobie tego nie życzy?
1: Może.
2: Okay. Ja akurat mam już odpowiedź na pytanie, Michale, które zadałeś mi kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz.
0: A jakie?
2: W jakiej temperaturze należy mieszkać w domu? Tak. Aha. Michał pytał, nie pamiętasz pewnie?
0: Nie pamiętam. Jadziu, w jakiej temperaturze ty mieszkasz?
1: Nie wiem, bo mieszkam w iglo.
0: No gdzie w iglo? Jadzia, miało być poważnie.
1: A co się to obchodzi?
2: No się nie zaglądaj, Jadź, do chałupy. Do igla.
1: Tak.
0: Dobra, Jadzia mieszka w iglo, ale reszta Polaków być może nie mieszka w iglo. I jaką powinni mieć temperaturę?
2: Minimum 18.
0: 18.
2: Poniżej jest niezdrowo i nie więcej niż 24. Powyżej 24 jest niezdrowo.
0: Jadziu, u ciebie w iglo jest poniżej 18, nie?
1: No nie, 20.
2: No, Jadzia, iglo z kominkiem.
0: Bardzo fajne iglo.
1: I pierzyną się przykrywa.

0: Where is the love? To Black Eyed Peas i Justin Timberlake z Radio SK. 17:17, czyli imieniny godziny. Wszystkiego najlepszego, godzino.
1: Nie, no bez sensu. Jakie imieniny godziny? Godzina nie ma imienin.
0: A ja mogę obchodzić?
1: No dobra, okej. Okay,
0: chińska influencerka fitness, znana jako Avir, odkryła sposób na maraton dla mnie. Wzięła udział w maratonie berlińskim. Aha. Na mecie wrzuciła zdjęcia z medalem. Uradowana, że ustanowiła swój życiowy czas. A potem opublikowano zdjęcia, na których przyłapano ją, jak podjeżdża obszerne fragmenty tego maratonu na rowerze.
1: Kto by pomyślał, że Chińczycy będą oszukiwać? W życiu bym nie pomyślał. Swoją drogą, wiesz co, ja bym nie krytykował tak bardzo. Jazda na rowerze to też jest element świata fitness. Tak. Troszkę rowerem.
0: To jest też dwubój, nie?
1: To jest dwubój. Gdyby jeszcze dołożyła trochę pływania w jakiejś kałuży, miałaby triathlon, Ironman i wszystko. Także pozdrawiamy panią Chinkę i zaraz gramy She Doesn't Mind. To trochę o niej. Riviera w Radiu SK.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Mediaexpert,
1: taniej masz. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.

0: Adam Seruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał nowej klasy na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
2: BMW. Radość z jazdy. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
4: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
5: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
4: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
5: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
4: W pierwszej połowie 2027 roku.
5: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tak, tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra?
6: Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagura.yasumi.pl.
8: I po reklamie.
9: Bosko.

0: Post Malone, Sunflower w Radiu SK. 17 minut po... Nie, 30 po 17. Ja chciałem powiedzieć 17 po 30.
1: No dobra, ale jajca.
2: A do 17 minut po 30 jeszcze trochę czasu zostało, prawda? Tymczasem Mateusz Morawiecki, były premier, proponuje, żeby obowiązkowymi szkoleniami wojskowymi byli objęci wszyscy parlamentarzyści do 60 roku życia.
0: O, bardzo ciekawe, bo zawsze się mówi, że oni chcą wykorzystać tylko zwykłych Polaków, a sami w przypadku zagrożenia wojną zawiną tyłek w troki i ruszą za granicę, co nie?
2: Mhm. Gorzej, że sprawdziłem jedną rzecz. Grzegorz Braun ma 59. To niedobrze dla kraju.
0: Trochę niedobrze, ale wiesz co ci powiem, że zwykle jest tak, że jak coś tam głosują, no to Platforma głosuje za jednym, PiS za drugim, a tutaj doszłoby do całkowitego zaburzenia. Ci poniżej 60 głosowaliby za jednym, a powyżej 60 za drugim.

0: Back to Yours w Radiu SK. To jest taki klubowy numer, taki dyskotekowy, powiedziałbym. Cinek, ty słyniesz z zamiłowania do clubbingu, nazwijmy to. Kiedy ostatni raz ty byłeś na jakiejś dysce, że posłużę się językiem młodzieżowym?
1: Ojejku, nie pamiętam, wiesz, dyskoteka to szkolna, a w klubie to mogłem być, ale już raczej nie tańczyłem. Jeżeli mnie wpuścili, to już nie tańczyłem.
0: Nie tańczyłeś, byłeś ochroniarzem. Gdybyś pasował na ochroniarza, jesteś postawny, dość groźny.
1: Ja mogłem ich nie wpuścić w takim razie.
0: No nic, kochani.
1: A ty?
0: Kiedy ostatni raz byłem?
1: No.
0: Kurczę, wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu.
1: Co dzisiaj jest? Wtorek, to sobotę.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Świebodzinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Dużo dobrego.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
13: Let's go!
14: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne 2 lub 3 pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
19: I po reklamie.

0: Top Loy Talking Body w Radiu SK za 5 minut 18, za chwilę SK Newsy, a potem Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Druga wystawa makiet kolejowych w województwie lubuskim. 10 i 11 października, hala sportowo-widowiskowa w Iłowej, ulica Piaskowa. Czekają na Was realistyczne makiety zbudowane z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Atrakcja dla małych i dużych miłośników kolejek. Zapraszają Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, Biblioteka Kultury i Stowarzyszenie Lubuska Kolej w Miniaturze. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
4: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5: Masz na oku mieszkanie na osiedlu Tkacka w Sulechowie? Teraz możesz je zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Od 12 do 16 października dni otwarte osiedla Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Tylko w tym terminie wyjątkowo będziesz mógł wejść na parter budowy i zobaczyć mieszkanie od środka. Na miejscu spotkasz naszych handlowców, poznasz ofertę i otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania. Osiedle Tkacka w Sulechowie od Agrobex Developer. Od 12 do 16 października. Agrobex.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla Twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: W nocy w okolicach 9-10 stopni, jutro 20, czwartek 19, już może popadać, ale w piątek temperatura spadnie do 13-14 kresek. Teraz duży ruch na Wyszyńskiego i na Kurzychowskiej.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Główny bohater afery w szpitalu południowym, Dawid K., został przesłuchany w prokuraturze. Na razie nie wiadomo, czy lekarz usłyszał zarzuty. To ustalenie naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Odpowie za udział w nielegalnym wyścigu druga osoba z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. To 20-letni kierowca BMW, który zdaniem śledczych miał ścigać się z 21-latkiem. W trakcie wyścigu doszło do śmiertelnego potrącenia przechodzącego przez pasy pieszego.
12: SK Sport News.
11: Nowak Djokovic po raz siódmy triumfował w turnieju ATP w Pekinie. To dla niego 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036. Faworytami Indie, Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja. Czas na zgłoszenie mija z końcem października.
12: SK Zielona Góra News.
10: Maciej Juszczak, ta wiedza naprawdę ratuje życie. 14 szkół z Zielonej Góry otrzymało sprzęt do pierwszej pomocy medycznej. Tworzę, działam, zarabiam. Przedsiębiorczość w praktyce. Wojewódzki Urząd Pracy organizuje szkolenie dla młodzieży.
13: Nie będą to zwykłe wykłady o przedsiębiorczości. Będą to przede wszystkim spotkania z ludźmi, którzy działają, tworzą i którzy potrafią zamienić pomysł w rzeczywistość.
10: Mówiła Aneta Janecka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
14: Imprezka. Złota polska jesień trwa, a ja mam dla was dzisiaj wieczorem hit na czasie jak złoto. Self-Aware, Temper City na dobry początek będzie Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. No a złotówki też się na zakupy dzisiaj znajdą, bądźcie czujni. Tu Hanczak, dzień dobry.

No dobry wieczór, Kuba i Kuba w Radiu SK to chłopaki na naszej antenie, chociaż mam nadzieję, że za chwilę w imprezce pojawią się i chłopaki, i dziewczyny. W temacie pomyłek. No pewnie słyszeliście już o tej pomyłce z alertem RCB, że wczoraj w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę alert RCB zamiast do województwa lubelskiego został wysłany do województwa lubuskiego. Dzisiaj oczywiście przeprosiny, dzisiaj kontrole, dzisiaj zapowiedzi, że więcej taki błąd się nie powtórzy. Oby. Natomiast jeśli chodzi o takie pomyłki, które czasami serwują nam słowniki w telefonach, albo po prostu czasami nam się palec omsknie i sami napiszemy coś nie takiego, no to jest tych historii mnóstwo i mam nadzieję, że się swoimi doświadczeniami podzielicie dzisiaj wieczorem. Czekam już teraz na głosówki na Messengerze Radia SK, że zawsze musi zająć ktoś jako pierwszy stanowisko, to ja zacznę. Bo ja mam mnóstwo takich na swoim koncie, a ta, którą najbardziej pamiętam, to ta, kiedy pewien znajomy zapytał mnie w SMS-ie, co porabiam, i ja mu odpisałem, że to była jesień, wieczór, spędzam wieczór pod kołdrą. Tylko słownik w telefonie zmienił mi słowo kołdra i wyszło, że spędzam wieczór pod kolegą. Historia prawdziwa, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że po chwili przyszła odpowiedź. Ja też. Czekam na wasze historie. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji.

0: Możecie być szybcy, ale w nagrywaniu głosówek na Messengerze Eski. Wściekli? No mam nadzieję, że nie. No chyba, że zrobicie jakąś pomyłkę, która może was dużo kosztować potem, na przykład w SMS-ie, jak do kogoś napiszecie albo źle wyślecie. Tu Chains i Wiz Khalifa, We Own It z filmu Szybcy i Wściekli na antenie Radia Eska w Imprezce. No a dzisiaj właśnie o takich pomyłkach. Dużo jest takich, że wiecie, słownik nam zmieni słowo i wychodzi jakoś tak na opak, ale okazuje się, że zdarzają się też pomyłki w mówieniu, a nawet śpiewaniu, i zdarzają się nawet gwiazdom, normalni ludzie w końcu. Na przykład Kasi Kowalskiej, którą od lat uwielbiamy za jej hity, czy duet z Sanach na przykład. Co to była za wpadeczka ze zmianą słowa?
1: Pamiętam występ kolędy i w kolędzie ze zdenerwowania zaśpiewałam w poszli znaleźli dzieciątko w grobie zamiast w żłobie. To było straszne. No także proszę sobie wyobrazić. Przepraszam, ale pytasz mnie o wpadki. Tak, to tak wyglądało, no. Niech ludzie wiedzą, jakie są kłopoty w życiu.
0: To ja w takim razie wam życzę miłego wieczoru spędzonego w rodzinnym grobie.
2: Radio SK. Reklama. Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na

trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.

0: Piosenkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: I po reklamie.
6: Zielona Góra na czasie.
7: Maciej Juszczak, zaglądam do Cinema City, a tutaj między innymi ekranizacja Lalki Bolesława Prusa, Marcin Dorociński czy Marek Kondrat w rolach głównych. Jest również film pod tytułem Zapomniana Wyspa czy 100 dni Misja Zeus. To komedia i jednocześnie film akcji. A kto z was będzie chciał się pobawić, to może wbijać do klubu Hot Shots, tam bilard, snooker, kręgle czy dart.
8: Muzyką się żyje.
9: Halo Kwiatonators, jak tam znajomość tekstów nowych piosenek Dawida Kwiatkowskiego? No podejrzewam, że już znacie na pamięć od piątku. Nowy album wokalisty pod tytułem Południe ukazał się właśnie w piątek. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się on m.in. na winylu.
10: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
9: Czy to na winylu, czy na CD, czy w streamingu, album Południe zawiera m.in. hit Później Ci Opowiem, nagrany z Margaret, który to hit właśnie wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki.
10: Takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
9: Głosować możecie na sk.pl, a wspomniany hit, czyli Później Ci Opowiem, zagram w imprezce. A kiedy? A nieco później. Damiano Dawid i Dave Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia

0: CNN odbyła się 24 września, a teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiana Dawida usłyszycie w SC już niedługo.
1: Imprezka.
0: Minuta po 19:00, gramy, oczywiście, za chwilę Alvaro Soler i El Mismo Soul, będzie Swedish House Mafia z Lickily, Happiness is So Sad, a na dobry początek tej godziny Sombry, My Body Isn't Ready. Moje ciało też wciąż nie jest gotowe, na przykład na wakacje. A urlop w przyszłym tygodniu. Na szczęście pracuję w radiu i nie muszę pokazywać. Michał Hanczak, dobry wieczór.

Dam, dam, diri, dam. No ja teraz też dam coś, co jest bardzo popularne w internecie. 13 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nie będzie to pizza Książula, tylko nowość, która rzeczywiście jest numerem jeden od kilku dni w streamingach, ale co będziecie sobie słuchali w streamingach, jak Radio SK może wam zagrać ten kawałek? Chodzi oczywiście o nowość, o to, co chodzi. Nienawidzę Warszawy. No ja akurat lubię, no nie powiem, że nie. Ale posłuchajmy tego kawałka prosto z nowego albumu, zresztą najchętniej kupowanego albumu i odsłuchiwanego albumu ostatnio w Polsce. Nienawidzę Warszawy, o co chodzi? Nowość na antenie Radia SK.

0: o to może powiedzieć Wojtek, nasz słuchacz.
1: Ej, ja teraz leżę ze złamaną nogą i odpoczywam, więc u mnie trochę słabawo.
0: Ojejku, no złamana noga nie brzmi dobrze, ale ty brzmisz lepiej, no więc mam nadzieję, że szybko wrócisz do formy, niech się dobrze zrasta. Powinienem ci gipsa zagrać w ramach gipsu, ale zagram Rosey New Trick za kilka chwil, to nowość, którą dedykuję właśnie tobie, żebyś się lepiej poczuł. A wcześniej jeszcze Jagoda, bo pytałem, co dzisiaj świętujemy.
2: Hej, my właśnie wracamy z Katowic po wygranych zawodach trójbojowych, razem z Michałem, który wygrał w nich, zdobył w nich drugie miejsce. Więc świętujemy już w samochodzie i będziemy kontynuować nasze świętowanie w domu. Pozdrawiamy Radio SK.
0: Super, pozdrawiam serdecznie i gratuluję chłopakowi Michałowi tego to wspaniałego wyniku w trójboju. Ja też jestem Michał i też jestem świetny w trójboju. Coś w tym jest, że te Michały tak mają, ale mój trójbój, to od razu powiem, żeby była jasność, to przystawka, danie główne i deser. Radio SK. Oczywiście w jedzeniu jestem świetny.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.

0: Mówią, że ludzi najlepiej łączy wspólna pasja i coś w tym jest. Ze mną jest teraz Paulina. Co dzisiaj świętujesz, Paulina? W sumie świętujecie.
1: Ojej. No dzisiaj świętujemy naszą kebabową 3. rocznicę zaręczyn, także...
0: Właśnie, wspólna pasja do kebaba na przykład może połączyć. Co to z tym
1: dokładnie
0: kebabem?
1: Dokładnie tak, dokładnie.
0: Jak to się zaczęło, że od kebaba do zaręczyn? Czekaj, ty wyjaśnij to w 2 zdaniach chociaż, no.
1: Słuchaj, no było pięknie, 18 lat się znamy, ale w końcu połączył nas kebab i właśnie te zaręczyny były przy kebabie.
0: Jak ma na imię twój narzeczony?
1: Maciej.
0: Mm-hmm. I co, po prostu rzeczywiście na kepsie się oświadczył, tak?
1: Słuchaj, no mieszany i po prostu tak się stało.
0: No powiem ci, że o bardziej romantycznych zaręczynach to nie słyszałem, no. Mam nadzieję,
1: no nie
0: tylko,
1: ma
0: że...
1: nic bardziej romantycznego, zaufaj mi naprawdę.
0: Mam tylko nadzieję, że nie piekło potem. Czyli, że nie żałowałaś tej decyzji. O to chodziło, no.
1: Absolutnie nie.
0: No chyba nie, no bo skoro 3 lata wytrwaliście już w tym narzeczeństwie, no to nie. A chodzicie jeszcze czasami na kepsa, czy nie?
1: Ojej, czy właśnie go robimy na grillu, także tak.
0: Okej, okay, no tak, no patrzcie, taki to facet 3 lata temu, no to zabrał na kepsa, żeby się oświadczyć, zapłacił i tak dalej, a po 3 latach nie, już na kepsa nie zabierze, bo to za drogo, lepiej w domu samemu zrobić, bo taniej.
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, czy mango pasuje do kebaba, ale Sylwia Grzeszczak ze swoim hitem Mango teraz, a ja wam życzę wszystkiego najlepszego i smakowitego też przy okazji.

0: Jeżeli ktoś o tej porze w pracy, no to na pobudzenie, żeby nie zasnąć. Armin van Buuren i Sasha Everlasting dobrze robią, prawda? 6 minut nam zostało do godziny 21. Justyna, nasza słuchaczka, jeszcze odezwała się na Messengerze Radia SK.
1: SK Eskowicze, witam was. Nie wiem, czy powodem do świętowania to będzie. Dla mnie tak, ponieważ od poniedziałku chwilę odpocznę, będę mieć tydzień urlopu. Już jestem jedną nóżką na urlopie. Pozdrawiam.
0: I jaki uśmiech. Powiedziałbym, Justyna, że nie denerwuj ludzi. Ale nie mogę tak powiedzieć, bo mogę powiedzieć witaj w klubie High Five, bo ja też idę za kilka dni na tydzień urlopu i też już jedną nogą na tym urlopie jestem. Ale jeśli chodzi o twoje nogi i w ogóle wasze nogi, to może na jesień przydadzą wam się nowe buty. Dajcie nam znać, w czyje buty chcielibyście wejść chociaż na jeden dzień. Może to buty waszego idola, może to buty kogoś, kogo podziwiacie, cenicie, albo kto was inspiruje. Gwiazda muzyki, gwiazda filmu, polityk, a może ktoś zupełnie inny. Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, a te zgłoszenia, przynajmniej niektóre z nich, te najciekawsze, najbardziej kreatywne, nagradzamy tysiakiem na nowe buty, więc na jesień na pewno się to przyda. To wszystko do zdobycia jutro u Sońty i Korościela po południu, ale najpierw trzeba się na sk.pl zgłosić. A jak oni skończą, to ja znowu przyjdę i od 18 zaproszę na imprezkę. Hanczak, cześć!

0: Tak. To promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Zielona Góra na czasie.
12: Maciej Juszczak, sprawdzam, co dzieje się w Filharmonii, a tutaj 10 października o godzinie 16 Queen symfonicznie, a więc największe utwory tej legendarnej grupy na żywo właśnie przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej, a więc powinno być bardzo ciekawie to w Filharmonii. Natomiast tego samego dnia o godzinie 18 zupełnie inny klimat przy ulicy Sulechowskiej, Lechia kontra Legia 2, Warszawa.

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa m.in. Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Quebo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Quebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
1: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czują ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
0: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
2: Dziś w studiu Eski wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
3: Jak miło, kopa lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
2: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o twoją karierę muzyczną?
3: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu. Też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
2: A co się zmieniło w takim razie?
3: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
2: A jak zmieniło się w takim razie twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
3: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko, no.
2: A czego słuchasz na co dzień?
3: Na co dzień.
2: Byłeś taki old school, to była Abba?
3: Też. Dancing Queen, wiesz, o co chodzi?
2: Ja wiadomo, hymny.
3: Ale popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie dość.
2: Oczywiście, to jest też klasyk.
3: No, prawda.
2: Same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
3: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku. No bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Mhm. Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak... Co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale no na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
2: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo. Szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
3: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
2: Cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
3: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. Ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
2: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki?
3: Wiersze.
2: Jak to się wszystko zaczęło?
3: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
2: Przedział?
3: Przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
2: A teraz to mi jesteś za to wdzięczna.
3: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
2: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie, tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie? W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
3: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
2: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
3: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut, Postel tylko instrumental, ja wszystko wziąłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
2: O. No. A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
3: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze, to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać dla Anastazji Maciąg, z Anastazją Maciąg w zasadzie, a potem Dody i już dalej poszło.
2: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów? 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
3: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
2: Słuchaj, jeżeli ty w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
3: Oby tak było, bo właśnie... nie wiem, jakoś tak... Mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no... Myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
2: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
3: Dody. Dody zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
2: Krążą legendy, tak.
3: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę... jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. Ona, cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie czego chce i wie do kogo chce trafić, wie o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
2: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Akwaria.
3: Tak.
2: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
3: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem, ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
2: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
3: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
2: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
3: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
2: Czyli jednak brzmienie ONA.
3: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
2: No to pasowało.
3: No tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
2: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
3: Nie, takich nie ma. które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
0: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK.
4: SK Zielona Góra News.
5: To sport z Ameryki, ale u nas również robi furorę. O drużynie futbolu amerykańskiego Wataha rozmawia Łukasz Kozłowski.
6: To jest program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym kolejnym i ostatnim w tym sezonie gościem przed wakacyjną przerwą będzie Sebastian Domański, prezes klubu Wataha Zielona Góra. Cześć Sebastian.
7: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie.
6: Futbol amerykańskiego nie myli z rugby, bo przed anteną powiedziałeś, że często jednak jest, czy jest to mylone.
7: Tak. Mamy tak naprawdę dwie Watachy w Zielonej Górze. Jedna to jest Wataha, czyli klub futbolu amerykańskiego z wilkiem w godle, z wilkiem na jerseyach, z wilkiem logo. No i drugie to rugby club Zielona Góra, który ma dziki, no, jak powiedzmy, język polski jest na tyle kreatywny, że akurat pech chciał, że oba zwierzęta mają stado określone jako Wataha, stąd te dwie Watachy funkcjonują w Zielonej Górze.
6: Załóżmy, że no, my wiemy, czym jest futbol, czym jest rugby, wiemy, czy to się różni, ale załóżmy, że ktoś nie wie, no to czym najbardziej różnią się dwie dyscypliny sportu?
7: Musimy pamiętać, że futbol amerykański wywodzi się z rugby. Poleciało sobie to wszystko za ocean, tam ktoś kreatywnie stwierdził, że trzeba trochę pozmieniać tą dyscyplinę, troszeczkę ją sobie dopasować do, nie wiem, wątków lokalnych, pomysłowości ludzi za oceanem. I taka pierwsza różnica, która się rzuca w oko, jeżeli ktoś w ogóle trafi na mecz futbolu amerykańskiego, to jest cały ten osprzęt, który jest na zawodniku. Zawodnicy w futbolu amerykańskim posiadają tak zwane shoulder pady, czyli tą taką zbroję, która zasłania barki, zasłania główną część klatki piersiowej, zasłania część żeber. I posiadają kask. To są chyba takie dwa charakterystyczne elementy, które się gdzieś tam rzucają na pierwszy w pierwszym momencie, kiedy patrzymy na takiego zawodnika. Obie mają oczywiście zadanie ochronić to nasze zdrowie, to nasze ciało w przypadku tego sportu kontaktowego, bo nie oszukujmy się, jest to sport bardzo mocno kontaktowy, jest to sport kolizyjny, powoduje nierzadko gdzieś tam większe, mniejsze urazy, obicia, siniaki. I tu chodziło o to przede wszystkim, żeby zabezpieczyć porządnie głowę przed poważniejszymi gdzieś uszczerbkami, a te barki i w przypadku uderzeń i też przydają się jednak w przypadku uderzania przeciwnika, bo go tych uderzeń, czyli tak zwanych takli, idzie bezpośrednio z barku, obejmujemy zawodnika i dopiero z nim się przewracamy.
6: Ty jesteś dzisiaj prezesem klubu, ale wiem, że grałeś, tak? Nie tak dawno. Jak to u ciebie wyglądało? W ogóle skąd pomysł, żeby zainteresować się futbolem amerykańskim, a potem stworzyć cały klub?
7: Sama historia klubu, to musielibyśmy się cofnąć tak naprawdę równo 15 lat wstecz, bo w tym roku wchodzimy 15-lecie. I wszystko wzięło się od dwójki braci, czyli od Krystiana i Patryka Wójcików, którzy zainteresowani tym sportem przyciągnęli to troszeczkę na zielonogórską ziemię. Zaczęli od małej grupki fascynatów, gdzieś tam bawiąc się tym sportem, próbując zrozumieć te zasady. I chwilę później powstał klub. Jeden z nielicznych klubów wówczas futbolu amerykańskiego w Polsce. Rozgrywali swoje pierwsze spotkania na boiskach piłkarskich, na różnego rodzaju w innych obiektach, które nie były w ogóle dostosowane do tego typu warunków. Pierwszy mecz, jak dobrze kojarzę, nawet grali z Gryfon Słupsk w śniegu. Gdzieś jest takie archiwalne, fajne nagranie na YouTubie, tam trwające dosłownie kilka minut z takich najlepszych akcji, ale można sobie podejrzeć, jak to wyglądało te 15 lat temu, a jak wygląda teraz, porównując chociażby do naszego obiektu, do tego, do jednolitych strojów, do tego całego wyposażenia. I od tamtej pory powolna rozbudowa klubu, powolny rozwój całej dyscypliny w Polsce, aż doszliśmy do tego etapu, gdzie jesteśmy na dzień dzisiejszy, czyli ekstraklasa futbolu amerykańskiego, potężna ilość zawodników na sideline w porównaniu do tego, co było 15 lat temu. I twarda walka z najlepszymi zespołami jednak w kraju. Także to są takie elementy, które cieszą oko, kiedy spojrzymy sobie na tą całą 15-letnią historię.
6: No właśnie wspomniałeś o miejscu, w którym gracie, bo to też nie jest takie proste, żeby zorganizować sobie boisko, stadion, a dzisiaj no, wygląda to bardzo profesjonalnie. Ogólnie cały klub no, wygląda, jest profesjonalny. Można powiedzieć, że to była grupka pasjonatów, która przerodziła pasję w dzisiaj już naprawdę poważny klub sportowy.
7: Tak, aczkolwiek pamiętajmy też, że wciąż jest to sport amatorski, także nikt jakby nie dostaje z tego tytułu wynagrodzenia. My to wszystko robimy właśnie dla frajdy, dla tego, dla braw z trybun, dla uśmiechu z trybun, dla tej dawki adrenaliny, żeby ją poczuć, wybiegając na boisko. Natomiast cała otoczka i wszystko wokół klubu staramy się robić jak najbardziej profesjonalnie w miarę naszych umiejętności, zdolności, wiedzy, czy czasami pomysłowości. Tu chyba taki wielki krok został poczyniony w 2017 roku, kiedy to ówczesne Dragons, bo tak się nazywał wcześniej klub, wywalczyło w budżecie obywatelskim ten piękny obiekt, który mamy na ulicy Botanicznej 66, czyli jeden z pierwszych stadionów do futbolu, czysto futbolu amerykańskiego w Polsce. I to robi chyba taki pierwszy efekt wow, kiedy każdy przyjeżdża, widzi tą murawę stujardową, widzi oznaczenia typowo z filmów amerykańskich na boisku. Nie jest to kolejne boisko, powiedzmy, piłkarskie, gdzie ktoś z rana biega, musi namalować linię, czy ewentualnie ma gro tych linii piłkarsko-futbolowych mieszających się jak na niektórych obiektach. Tu mamy tak naprawdę wszystko ta do Z, czyli mamy świetną murawę, świetne oznaczenia, mamy te charakterystyczne dwie bramki w formie takich troszeczkę jakby ułamanych widelców, które też są takim elementem mocno rozpoznawczym. I w ten sposób każdy tak naprawdę klub, który do nas przyjeżdża, jest mile zaskoczony. Każdy nam tego troszeczkę jednak zazdrości, bo to mieć taki obiekt na swój użytek treningowy i meczowy, to naprawdę jest niesamowite zaplecze, jeżeli chodzi o wsparcie później klubu. No jeżeli chodzi nawet o same spotkania, jest to też świetny obiekt, bo on jest dość fajnie położony, tak kameralnie, troszeczkę w lesie, więc jesteśmy odcięci od całego tego ruchu miejskiego. Możemy się cieszyć tym sportem, ale z drugiej strony mamy jednak sporą trybunę, która z meczu na mecz wypełnia się tak naprawdę w pełni. Powoli już się zaczynamy martwić, że za jakiś czas trzeba pomyśleć chyba o rozbudowie albo szukać, co tam jeszcze można dołożyć, żeby tych naszych kibiców można było gościć coraz w to korzystniejszych warunkach, no i w coraz liczniejszej ilości.
6: To takich problemów tobie i całemu klubowi życzę. A propos meczów, no zdarzyło mi się być kilkakrotnie i przyznam się, no nie wiem, czy dobrze rozumiem reguły. I myślę, że to nie jest tylko moje zmartwienie i moje wyzwanie. No, jakbyś mógł przybliżyć troszeczkę reguły, bo my wiem, znamy się na piłce, znamy się na koszykówce, wiadomo, Zielona Góra, a jednak jest jeszcze Wataha i te reguły moim zdaniem są trochę bardziej skomplikowane. Jakbyś tak miał może nie o wszystkich, ale o takich podstawowych, które warto znać idąc na mecz, to prosiłbym cię, żebyś opowiedział.
7: Przede wszystkim musimy pamiętać, że w futbolu amerykańskim występują trzy formacje. Czyli mamy przede wszystkim formację ofensywną, której głównym zadaniem jest przenoszenie tej piłki coraz bliżej pola punktowego przeciwników, który jest też tak naprawdę stowarzyszony z tą specyficzną bramką. Po drugiej stronie zawsze mamy formację obrony, która musi zablokować czy zatrzymać ten progres piłki przeciwników. No i na sam koniec jest też tak zwana formacja specjalna. Ona wychodzi tylko i wyłącznie w konkretnych sytuacjach na boisku, chociażby jak rozpoczęcie meczu, bo każdy mecz rozpoczyna się tak zwanym kick-offem, czyli po obu stronach wybiega 11 zawodników. Formacja kopiąca stara się kopnąć tą piłkę jak najdalej, czy jak najgłębiej w pole przeciwnika. Stamtąd przeciwnik ma za zadanie ją złapać, odzyskać, podnieść. I wtedy zaczyna się ich praca w stronę naszego pola punktowego. To wygląda bardzo dynamicznie, bo jeżeli wyobrazimy sobie nagle 11 facetów biegnących w stronę piłki, dość potężnie zbudowanych z tym całym sprzętem, i pomiędzy nimi tam jest jeden mały zawodnik, który złapał tą piłkę i stara się za wszelką cenę uniknąć tego uderzenia. W momencie, kiedy on zostanie już zatrzymany na boisku, to jest ten punkt startowy w ogóle całej akcji. No to już robi na dzień dobry wrażenie. Później mamy, tak jak wspomniałem, tę formację ofensywną-defensywną. W formacji ofensywnej taki chyba najbardziej charakterystyczny element to jest rozgrywający. Tak, czyli mamy tego quarterbacka, jak to mawiam za oceanem. To jest ten mózg całej operacji, to jest zawodnik, do którego jest podawana pierwsza piłka z samego środka formacji. I on ma za zadanie rozpatrzyć wszystkie swoje możliwe opcje, tak? Czyli on może albo oddać piłkę jednemu z zawodników, żeby on rozpoczął swój bieg w stronę pola punktowego przeciwników, lub może ją podać. Futbol amerykański różni się tym przede wszystkim od rugby, że u nas dopuszczalne jest jedno podanie do przodu. jakby wszystkie podania są zawsze do tyłu. Oczywiście w futbolu amerykańskim też można podawać do tyłu, natomiast jest to bardzo rzadko spotykane, chociażby ze względu na ten sprzęt. Ono też trochę ogranicza widoczność, to też o tym pamiętajmy, że jednak po założeniu takiego kasku na głowę ta nasza szansa zobaczenia, że ktoś nam nagle stara się puścić piłkę, gdzie mamy 20 zawodników na boisku, którzy cały czas się tam kotłują w walce, dość mocno spada. Natomiast to, co jest istotne, to jedno podanie do przodu musi być wykonane przed tak zwaną linią wznowienia akcji. Czyli jeżeli wyobrazimy sobie boisko, kładziemy piłkę, przy której jest cała formacja ofensywna, to jest ten punkt startowy, to jest ta linia wznowienia. W momencie, kiedy piłka jest podawana do rozgrywającego, no to on ma te kilka metrów przed sobą, żeby można było sobie gdzieś tam troszeczkę potańczyć, podbiec, uniknąć jakiegoś kontaktu zawodnika, który próbuje go tam bardzo szybko zgasić. Ale cały rzut musi być wykonany przed tym jakby charakterystycznym punktem rozpoczęcia akcji. Jeżeli by przekroczył ten punkt, już nie może rzucać, już zostaje mu tylko i wyłącznie jego własny, indywidualny bieg, co też się często zdarza na boisku i to można było nawet zobaczyć na ostatnim meczu.
6: I cała gra polega na zdobywaniu yardów, tak?
7: Tak, cała gra jest bardzo mocno strategiczna, polega na zdobywaniu yardów i to też jest dość charakterystyczne dla futbolu amerykańskiego. Kiedy przyjdziemy sobie na taki mecz, zobaczymy po drugiej stronie trzy znaczniki, trzy takie lizaki, które będą podróżowały wraz z zawodnikami, wraz z sędziami. Dwa z nich wyznaczają obszar 10 yardów, czyli to jest to minimum, które trzeba osiągnąć, żeby zdobyć jakby kolejną szansę kontynuowania swojej wędrówki.
6: A tych szans jest ile? Trzy?
7: Tych szans mamy tak naprawdę cztery. Natomiast od strony taktycznej ta czwarta szansa bardzo często jest rozpatrywana przez trenerów jako albo kontynuacja gry, jeżeli jesteśmy bardzo blisko zdobycia tychże łącznie 10 yardów, lub odkopnięcia piłki w stronę przeciwnika, no bo jeżeli byśmy stracili tą piłkę w obrębie tych czterech prób, wówczas w tym miejscu, gdzie ją tracimy, przechodzi ona na ręce przeciwnika, więc naturalnym jest, czy chcemy odepchnąć to widmo bonusowych yardów jak najdalej, żeby ten przeciwnik musiał mieć jak najdłuższą drogę. I teraz to, co jest istotne, mamy te 10 yardów, mamy te dwa lizaki wyznaczające jakby cały obszar. Pomiędzy nimi będzie podróżował sobie jeszcze jeden taki lizak z numerem próby. Czyli jeżeli zaczynamy pierwszą próbę, jesteśmy na samym początku tych 10 yardów, nasz zawodnik powiedzmy zdobywa 3-4 yardy, bo ten lizak próby się przesunie na te 4 yardy, zmieni się to na dwójkę, jest kolejna próba i tak powolutku staramy się urwać to pole. Jeżeli uda nam się zdobyć minimum te 10 yardów lub więcej, no to kolejne 4 próby zyskujemy od miejsca, gdzie ta piłka została zatrzymana, czy ten zawodnik został zatrzymany i tak powolutku sobie skubiemy to pole. Wiadomo, że w tym momencie podania niejako zawsze są jardowo korzystniejsze, bo jednak ten zawodnik się urywa, ta piłka trochę dalej leci, ale i tutaj też pamiętajmy, że no, obrona stara się cały czas czytać, co się będzie działo na boisku. Oni patrzą sobie na to, jak ci zawodnicy wybiegają, jak się ustawiają. To już jest trochę jakby wyższy punkt widzenia, jeżeli patrzymy sobie na formację. Natomiast dla takiego kibica, który po raz pierwszy przychodzi, przede wszystkim to, co jest najważniejsze, czyli te dwa, trzy lizaki po drugiej stronie, cztery próby w głowie i patrzymy, jak to się tam kotłuje, żeby tą piłkę przenieść.
6: A punktujemy jak?
7: Punktacja jest też oczywiście musi być skomplikowana, no nie może być za prosto. Przede wszystkim zdobywamy 6 punktów, jeżeli nasz zawodnik zamelduje się z piłką w polu punktowym. Tak, to może być bieg w pole punktowe, to może być zawodnik stojący w polu punktowym, do którego ta piłka po prostu doleci i którą złapie. I po każdym takim zapunktowaniu jest tak zwana akcja podwyższenia. I tu znowu mamy też, nie mogłoby być za prosto, mamy dwie opcje. Możemy kopnąć na bramkę i wtedy ta bramka się faktycznie przydaje. Wtedy jeżeli udaje nam się zrobić tą akcję, jeżeli trafimy pomiędzy te dwa charakterystyczne widelce, zdobywamy plus jeden punkt, czyli możemy skończyć akcję siedmiopunktowo. Jeżeli jest taka decyzja trenerów, to zamiast kopania możemy próbować ponownie zameldować się w polu punktowym, czyli ponownie albo wbiec, albo złapać tą piłkę i wtedy zdobywamy dodatkowe dwa punkty.
6: Jeżeli zaczynamy wtedy skąd?
7: Zaczynamy
6: przy tej drugiej opcji.
7: Przy tej drugiej opcji jest taki charakterystyczny haszmark na boisku, który oznacza punkt podwyższenia. I to jest albo punkt, gdzie układamy piłkę właśnie, żeby center mógł rozegrać ją spokojnie do rozgrywającego, albo jeżeli będzie podawał do kickera, który będzie starał się popchnąć na bramkę, to ta piłka poleci jeszcze dalej. Pamiętajmy też, że my wtedy że pamiętam, 15 yardów plus jeszcze na zapas boiska, więc ten ktoś musi jednak mieć tą moc w nogach, żeby tą no dość specyficzną piłkę też kopnąć. To nie jest takie łatwe, bo nie jest niestety okrągła, jest mocno jajowata, czy nawet stożkowata, powiedziałbym, jeżeli popatrzymy sobie na końcówki, bardzo mocno ostre, więc ona potrafi spłatać nieraz dużego psikusa na tym boisku po kopnięciu. Często mocno rotuje. Te dwa takie ostrzejsze zakończenia też nie pomagają, w momencie kiedy ona wyląduje, potrafi się odbić też w losowym miejscu, więc to dodaje takiej małej specyfiki temu sportu, jeżeli chodzi chociażby o próbę przejęcia jej, czy zabezpieczenia po tych kopnięciach w jedną czy w drugą stronę.
4: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
5: Jedna wizyta może uratować nawet kilka osób. O honorowym krwiodawstwie opowiada Krzysztof Piwowarczyk.
8: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. 2025 rok już za nami. Jaki był dla centrum w naszym regionie?
9: Myślę, że śmiało można powiedzieć, że bardzo dobry. Bo patrząc na statystyki, bo to w sumie to one są tym wykładnikiem tego, czy było dobrze, czy niekoniecznie, to w zeszłym roku pobraliśmy krew od, może inaczej, pobraliśmy 37 tysięcy pojemników z krwią lub jej składnikami. To w porównaniu do roku 2024 jest o 2 tysiące więcej. Także myślę, że śmiało można powiedzieć, że to był bardzo dobry rok. To dowód na to, że no, mieszkańcy województwa lubuskiego to naprawdę szczodrzy ludzie i świadomi tego, że no, krew jest potrzebna nieustannie, że nie udało jej się wyprodukować w warunkach laboratoryjnych. No i ta świadomość tego, że to oni niosą tą pomoc drugiemu człowiekowi, no, jest fantastyczna, bo to nam daje też takie poczucie, że ta nasza misja, czyli to pobieranie tej krwi i przekazywanie jej do szpitali, gdzie lekarze faktycznie leczą tą krwią, no to jest coś fantastycznego. Mhm. I mówię tu wielki ukłon w stronę tych lubuskich krwiodawców, za to wam serdecznie dziękuję.
8: Czyli liczba krwiodawców rośnie.
9: Czy ona bardzo wzrosła, to już niekoniecznie. Oczywiście są nowi krwiodawcy, natomiast obserwujemy tą regularność i powtarzalność. To dla nas też jest bardzo istotne, to żebyśmy przychodzili w regularnych odstępach czasu, bo to nam pozwala zapewniać tą krew przez cały rok. Owszem, cenimy osoby, które oddają ją tylko raz, bo też mają do tego prawo i to jest fantastyczne. Ja cały czas podkreślam, że gdyby każdy z nas przynajmniej raz w życiu tą krew oddał, to naprawdę sytuacja w publicznej służbie krwi byłaby fantastyczna. Natomiast nikt nikogo nie zmusza do regularnego oddawania. Natomiast to, że dawcy oddają tą krew regularnie, nam pozwala utrzymywać tą taką racjonalną gospodarkę krwią. Bo pamiętajmy, drodzy Państwo, są takie sytuacje, że my na przykład musimy krew rotować dla małych dzieciaczków. Nie możemy jej podać starszej niż 5 dni. Tak, czyli ona nie może być starsza niż 5 dni od chwili jej pobrania. Stąd nam cały czas zależy i potrzebujemy tych krwiodawców, którzy codziennie będą nas odwiedzać i tą krew oddawać. Także ta regularność też jest jak najbardziej wskazana i za to też dziękujemy. Mhm.
8: Czyli tutaj tak naprawdę musi nam to wejść w nawyk.
9: Tak, ja nieraz jak mówię jakieś pogadanki czy z młodzieżą gdzieś rozmawiam, no fajnie jakby to było modą. Tak jak jest moda na tatuaże, moda na piercing, to dlaczego nie na krwiodawstwo? Byłoby to fantastycznym rozwiązaniem. Natomiast aktualnie to, co jest w województwie lubuskim, ten wzrost ilości pobranej krwi, to też powoduje, że my zapewniamy w 100% krew dla lubuskich szpitali. To też trzeba pamiętać o tym, że krew ma swój termin przydatności i znowu jej nadmiar spowoduje tego, że no nie daj Boże, musielibyśmy to zutylizować, a to też nie o to chodzi. Także to racjonalne gospodarowanie krwią, to, że krwiodawcy jakby obserwują, czy to nasze profile na socialach, czy naszą stronę internetową i reagują na te nasze komunikaty, to też jest bardzo ważne, bo czasami jest tak, że trzeba odwołać jakąś akcję wyjazdową, czy poprosić krwiodawcę o to, że no słuchajcie, drodzy krwiodawcy, dziś mamy taki krwi nadmiar, odłóżcie decyzję o oddaniu krwi na przykład na za tydzień, na za dwa. I jest ten posłuch i to nas bardzo, bardzo cieszy. Także odpowiedzialność, jeszcze raz odpowiedzialność i to nas bardzo cieszy. Mhm.
8: Ja wiem, że my poruszaliśmy już nieraz ten temat na naszej antenie, ale mam wrażenie, że nigdy za wiele o tym mówić. Kto może zostać krwiodawcą?
9: Każdy. Każdy dorosły, pełnoletni człowiek. Pamiętajcie, drodzy Państwo, krew można oddawać w przedziale wieku pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Trzeba być zdrowym. No choć zdrowie to pojęcie względne i niekoniecznie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że aktualnie coś z naszym organizmem się dzieje nie tak, ale od tego są lekarze w naszych placówkach. Przed każdym oddaniem krwi jest wizyta w gabinecie lekarskim. Tam lekarz analizuje kwestionariusz krwiodawcy, który dawcy wypełniają za każdym razem. Może być dawcą wieloletnim, oddawać tą krew regularnie, to i tak za każdym razem ten kwestionariusz trzeba wypełnić. Lekarz analizuje wyniki badań, czy to morfologii, którą wykonujemy raz do roku, czy inne badania. I to lekarz na podstawie takiego badania personalnego decyduje o tym, czy dana osoba w danym dniu może tą krew oddawać. Także jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, to od tego jest lekarz. Unikajmy forów internetowych i innych portali, gdzie można zaciągnąć wiedzy. Zawsze wiedza u źródła, rozmowa z lekarzem, bo może się okazać, że z wywiadu wyniknie coś, co pozwoli tą krew oddać lub nie. Także zachęcam, żeby oddać krew, no to trzeba się do tego odpowiednio jeszcze przygotować. Pamiętamy, trzeba być wypoczętym, w przeddzień wypić około 2 litrów płynu i obowiązkowo w dniu oddania zjeść lekkie, beztłuszczowe śniadanie. To jest podstawa. Często mylimy wizytę w punktach krwiodawstwa z laboratoriami, gdzie idziemy tę krew oddać na badania i tam musimy być na czczo. Tu musimy mieć energię, bo 450 ml krwi, które oddamy, no niestety uszczupli nasz organizm o te 4500 kilokalorii, więc to śniadanie jak najbardziej jest obowiązkowe. Dobry humor, pamiętajmy o dokumencie tożsamości i zapraszam.
8: Co dostaje krwiodawca?
9: Każdy krwiodawca po oddaniu krwi, tak jak powiedziałem, traci 4500 kilokalorii w przybliżeniu, więc musi to uzupełnić. To jest tak zwany ekwiwalent kaloryczny. Na dzień dzisiejszy to są czekolady, to są orzeszki, musli, baton energetyczny oraz sok. Kiedyś były to cały zestaw czekolad, no dziś ten pakiet jest urozmaicony, także myślę, że wielbiciele czekolady znajdą i czekoladę, natomiast ci, którzy za tą czekoladą nie przepadają, bo też są takie osoby, znajdą coś chrupiącego czy coś słodkiego w zamian. Także na pewno pakiet trafi w serca każdego krwiodawcy.
8: Od jakiegoś czasu też zwolnienie z pracy?
9: Tak, zgadza się. Od wybuchu pandemii ministerstwo przewidziało w ustawie 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania i w dniu następnym w celu regeneracji. Przypominam, te dni muszą następować kolejno po sobie, czyli nie działa to tak, że oddamy krew w piątek, to w poniedziałek też przysługuje on wolny. Nie, piątek i sobota. Także miejmy tą świadomość. No jest to ukłon w stronę krwiodawców. Myślę, że dość fajny i takich przywilejów myślę, że jest dla krwiodawców jeszcze za mało, tak, żeby motywować ich do oddania.
8: I żeby przyjść, oddać krew, zarejestrować się telefonicznie, online, jak to teraz wygląda?
9: I tu znowu kłania się pandemia i rozwiązania po niej. W naszych placówkach w województwie lubuskim wprowadziliśmy system rezerwacji internetowej. Z perspektywy czasu patrzymy, że to jest dość sprytny system, pod warunkiem, że odpowiednio się do niego dostosujemy, bo obserwujemy takie zachowania, że ktoś się zarejestruje na godzinę 13, a i tak przychodzi na godzinę 7. W ten sposób burzy się zasadę i jego sens. Drodzy Państwo, to jest dla krwiodawców. To ma służyć temu, żeby przyspieszyć obsługę dawców, nam też rozłożyć tą pracę w całym okresie godzin obsługi. Ułatwi Wam to pracę, Wam obsługę, pobyt tutaj, a nam pracę. Dlatego zachęcam, rekomenduję jak najbardziej korzystanie z tego systemu. Oczywiście jak przyjdą tutaj osoby bez zapisania czy rezerwacji, oczywiście zostaną obsłużone. Natomiast muszą się liczyć z tym, że to troszeczkę potrwa. Osoby zarejestrowane są jakby traktowane priorytetowo, bo czas rezerwacji to czas rezerwacji.
8: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o krew, wspomnieliśmy o tym, że taka krew jest, że tak powiem w cudzysłowie, ważna 5 dni, ale możemy sobie sprawdzić na stronie internetowej, tak? Mamy barometr krwi. Jakie jest zapotrzebowanie na konkretną
9: grupę? Tak. Te 5 dni tyczy się krwi, która trafia
8: do dzieci.
9: Do malutkich, do świeżaków, takich noworodków i bardzo małych dzieci. Koncentrat krwinek czerwonych to jest jeden ze składników, który pozyskujemy z krwi pełnej, bo dziś medycyna nie przewiduje przetaczania krwi takiej, jaka krąży w naszych żyłach. Czyli my ją pobierzemy, przetworzymy, czyli rozdzielimy na 3 różne składniki. Będą to krwinki czerwone, które ważne są 42 dni, czyli tak ponad miesiąc. Płytki krwi, one akurat ważne są też tylko 5 dni. I osocze świeżo mrożone, które ważne jest 3 lata nawet, przechowywane w odpowiednich warunkach. Ale jakby największą, czy najbardziej istotnym składnikiem krwi to jest ten koncentrat krwinek czerwonych, którego liczbę w naszych magazynach przedstawia właśnie ten wspomniany przez Panią barometr na naszej stronie. I tu warto i gorąco zachęcam i polecam obserwowanie tego barometru, bo on jest codziennie aktualizowany i wskazuje na te aktualne zapotrzebowanie na konkretne składniki. Oczywiście te grupy krwi o RH ujemnym, te kropelki, one nigdy nie będą w 100% czerwone. To miejmy tego świadomość, one zawsze będą niepełne z tego tytułu, że taką krew naszej polskiej populacji posiada tylko 15% obywateli naszego kraju. A pozostałe 85% to grupy dodatnie. Także tam zawsze będziemy czuć taki niedosyt i niedobór tych składników, tych grup krwi. I tu myślę, że warto gdzieś dla osób, które nie poznały jeszcze na przykład swojej grupy krwi.
8: A właśnie, jeżeli ktoś nie wie.
9: Tak, przyjść do nas, oddać tą krew, poznać tą grupę i może się okazać, że jest się bardzo cenną osobą, bo na przykład posiada się grupę AB minus, tak? I tutaj takie osoby są mile widziane, aczkolwiek dla jasności, każda grupa krwi jest na wagę złota. Dla nas my nie mówimy, że ktoś jest ważny, a ty jesteś ważniejszy. Każda grupa krwi jest na wagę złota, każda ratuje życie. I ostatnio gdzieś byłem na takiej konferencji na temat transplantologii, transplantacji. I właśnie stwierdziliśmy wspólnie wszyscy, że to honorowe oddawanie krwi to jest taka najbardziej realna pomoc drugiemu człowiekowi. Bo tak, nie umniejszając oczywiście żadnym innym transplantacjom, czy to przeszczepowi, bycie dawcą szpiku kostnego, czy dawcą organów, możemy nie być świadomi tego, że pomogliśmy komuś swoimi organami po śmierci. Na bliźniaka genetycznego, jeżeli chodzi o szpik, możemy nigdy w życiu nie trafić, chociażbyśmy bardzo chcieli. Natomiast to honorowe krwiodawstwo, to oddawanie krwi, no, powoduje, że dziś oddaje, a jutro ta krew jest płynie w żyłach osoby potrzebującej. Tak, miejmy świadomość wagi tego krwiodawstwa. A jak już jesteśmy przy wadze, to powiem dwie ważne informacje. Waga krwiodawcy to 50 kg, ale waga krwiodawstwa to jest 1 do 3. Mówi się zawsze, oddaj krew, uratuj życie. Drodzy Państwo, my przygotowujemy z jednej donacji 3 składniki, czyli ratujemy 3 różne osoby chorujące na 3 różne jednostki chorobowe. Także tu jest waga tego krwiodawstwa 1 do 3. Także myślę, że to też niech będzie zachętą do pozostania honorowym dawcą.
4: SK Zielona Góra.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Uważa, nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.